0: Marymont, to byli ludzie, wszyscy się jej bali, co na drugi wodę. Ale Marymont był taki właśnie, robotniczo, przestępczo, złodziejski. Teraz to wszystko odległa bardzo historia, ale tak było.
1: Tu Campus. 97,1 FM.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Zakaży, pakaży!

0: Ej, mordo, a powiedz mi, gdybyś w końcu miał ten dzień w Shire, to jak chciałbyś go w drive dolić?
1: Ziom, więc tak. Najpierw, wiadomo, śniadanie. Śniadanie jest obfite, siedzimy w ogrodzie. Wystawiam
0: cztery śniadania.
1: Cztery śniadania, bo to będzie trwało do 14.
0: No.
1: Będzie trwało do 14, wiesz, dziadunio przynosi najlepszego ale'a, jakiego ma.
0: No.
1: Kto miał? Pipin miał fajkowe ziele od swojego przodka.
0: Ja bym z Pipinem opiła dwie fajkowe ziele.
1: No. No i Bagginsowie z Sackville nie są zaproszeni.
0: Nie są zaproszeni.
1: Nie są zaproszeni.
0: Dobra, idź.
1: Dobra,

kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do

czaszek na gapę. Ostatnich wizyt w lumpeksie i parę ostatnich kaców nad ranem. Otuliłaś mnie swoim pożegnaniem. Świat brzmiał, jakby w planie miał zmianę, ale możliwe, że dramatyzowałem. Czas pokaże, jak było naprawdę. Więc parę ostatnich przechadzek, ostatnich znanych mi pubów, ostatnich

0: Wita.
1: Ponownie witam mnie Londynu Brook. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two-step, bluza czarna jak kluk, PFW, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał Oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję Oyster. Yo, dziś brytyjski vibe.

0: zacieniała noc. Dość, dosyć.
1: Radio Campus.

kapłany wprost zbiegła. Dusza uwięziona w ciele się martwi o ciało. Nie wyczuwa.

0: Tu Campus.
1: Ja sam siebie wyśmiewam, że tak powiem, bo jest to wynik po prostu jakiejś mojej wielkiej tęsknoty i takiego bólu, który jest we mnie.

0: Ty się chyba częściej w ogóle uśmiechasz, mam wrażenie.
1: Nie, ja w ogóle, wiesz, ja leczę swoje traumy w ten sposób, wiesz, w gruncie rzeczy tam gdzieś wewnątrz jest Eryk Jus.

0: naprawdę to poczucie humoru i to, że ja gdzieś tam łączę się z widzami i może, nie wiem, wzbudzam w nich śmiech, jest wynikiem jakiegoś bólu, który jest we mnie.
1: Campus. Same sztosy.

całe życie szukałem okazji, żeby mówić do mikrofonu i żeby mnie słuchali. Teraz mówię i teraz mnie słuchacie, ale... ale pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć. Piosenka o końcu świata. Mam parę ciuchów,

One.

Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc dole metro centrum i morze i piaszczystą plażę. Wyłączyć telefon i być w trybie ciągłe ZW, będąc jednocześnie cały czas u siebie. I wkurwia mnie to, że wciąż szukam i nie wiem, kim jestem, kto jest ze mną, którędy iść i czy ty mnie w ogóle słuchasz. Powiedz coś do mnie, wracajmy już do nas. Odkryliśmy wszystko, nie chcę podróżować, chcę stałego.

0: studia ze studia.
1: Zaczniemy badaniem, które skupiło się na studentach, konkretnie mówiąc na ich zdrowiu psychicznym i podejściu do życia. No i wnioski są zaskakujące, ponieważ jak wynika z badania przeprowadzonego wśród studentów 20 polskich uczelni, ponad połowa z nich pokazuje kryteria osobowości typu D, a ten typ osobowości pochodzi od słowa distressed, a więc po prostu chodzi tutaj o negatywną emocjonalność i tendencję do wycofywania się z relacji społecznych. To jest wynik zaskakujący, ponieważ jest o wiele wyższy niż szacunki przewidywane dla ogółu populacji, w której ten właśnie typ osobowości ma wynosić około 15-25%. Autorzy badania podkreślają jednak, że nie należy traktować tego wyniku jako reprezentatywnego dla wszystkich polskich studentów, ponieważ dobrowolne badanie mogło przyciągnąć osoby bardziej zainteresowane tematyką zdrowia psychicznego lub doświadczające większego stresu. Badanie pokazało też silny związek między osobowością typu D a obniżoną jakością życia. Studenci o takiej osobowości uzyskiwali istotnie niższe wyniki w obszarach zdrowia fizycznego, dobrostanu psychicznego, relacji społecznych oraz oceny własnego środowiska życia. No, ciekawy jest ten wynik, który zapewne też pokazuje, jak ten nasz polski system edukacji działa na ludzi. Ja dosłownie wczoraj ukończyłem ostatnie zajęcia na swoich 5-letnich studiach i rzeczywiście w tym ostatnim semestrze no czuć było już wypalenie wśród większości osób razem ze mną studiujących, mimo tego, że każdy ten kierunek lubił i rzeczywiście chciał go ukończyć i te zajęcia były przez 5 lat atrakcyjne. To jednak można było wyczuć, że im dalej w las, tym właśnie to podejście i takie ogólne nastawienie czy humor na zajęciach były coraz to gorsze. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, trzeba wejść na stronę naukawpolsce.pl, a wyniki całego badania można znaleźć także w czasopiśmie naukowym Scientific Reports. Tym razem skupimy się na świecie zwierząt, a konkretnie świecie delfinów, które no są dość specyficznym gatunkiem, ponieważ raczej postrzegamy je jako takie no przyjemne, przyjazne zwierzęta, z którymi marzymy, aby się popluskać razem, są generalnie ładne i wyjątkowe. Ale jak się spojrzy na to, jak delfiny żyją społecznie pod wodą w morzach i oceanach, to można jednak zmienić zdanie na ich temat, ponieważ są to no bardzo dziwne zwierzęta, które mają bardzo dziwne społeczne zachowania i na stronie nationalgeographic.pl można przeczytać o nowym badaniu, które zostało przeprowadzone w Shark Bay w Australii i wykazało, że samice delfinów indopacyficznych potrafią rozpoznać samca na podstawie jego dawnych zachowań i unikać go, jeżeli był przemocowcem. Tak, delfiny potrafią być przemocowcami w związkach, w relacjach damsko-męskich i jak wykazało to badanie, samice delfinów częściej unikały samców, które miały już na koncie agresywne pilnowanie i przetrzymywanie partnerek. Strategia ta polega na tym, że koalicje samców współpracują ze sobą, aby przez wiele tygodni więzić przy sobie samice i móc z nią kopulować. Wówczas samice bywają gryzione, uderzane lub taranowane przez samce, które dodatkowo ścigają je i wydają odgłosy gróźb. A wszystko to ma na celu zastraszenie partnerek i pełną kontrolę nad ich ruchami. A samice później wykorzystują wiedzę o konkretnych osobnikach na podstawie zapamiętywania ich specyficznego odgłosu, które wydają, ponieważ wydają unikatowe gwizdy sygnaturowe. To jest trochę tak, jakbyśmy zapamiętali kogoś po imieniu i nazwisku. Każdy samiec, każdy delfin wydaje ten dźwięk odrobinę inny i dzięki temu samice potrafią zapamiętywać, który z delfinów z ich otoczenia ma już na koncie takie nieprzyjemne zachowania i później rzeczywiście aktywnie tych samców samice unikają. To badanie zostało przeprowadzone m.in. przez dr Alice Bouchard i jej zespół, który zgromadził 34 gwizdy zarejestrowane u samców w latach 2013-17, a później analizowali także niewielką grupę samic, które rejestrowali. Więcej na ten temat na stronie nationalgeographic.pl. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam bardzo obrazu delfinu. One wciąż są pięknymi zwierzętami, które na pewno bardzo fajnie jest zaobserwować i jest to marzenie niejednej osoby, ale pamiętajmy, że każdy ma swoją ciemną stronę i nawet delfiny nie są tak zero-jedynkowo piękne i fajne, jak mogłoby się wydawać.
0: Studia ze studia.
1: Przełom poprzedniego roku oraz początek bieżącego przyniosły pewną zmianę sposobu, w jaki państwa, instytucje publiczne, badacze i opinia publiczna zaczęły patrzeć na sposób, w jaki korzystamy z mediów społecznościowych, zarówno jako dorośli, ale też jak korzystają z nich dzieci. Procesy przeciwko największym platformom cyfrowym oraz nowe regulacje w różnych krajach przesuwają powoli ten punkt ciężkości z odpowiedzialności indywidualnej na odpowiedzialność systemową. A jak rzeczywiście dzieci korzystają z internetu, postanowili sprawdzić badacze, którzy stworzyli raport Internet Dzieci 2026. Z nami jedna właśnie z autorek, doktor habilitowana Anna Miotk, Uniwersytet Warszawski i Polskie Badania Internetu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Właśnie, co wyróżnia najbardziej ten raport na tle innych, ponieważ inne już podobne badania, mam wrażenie, powstawały, lecz tam zawsze osoby, od których zbierano odpowiedzi, no po prostu wypełniały kwestionariusze.
2: Nasz raport jest opracowany na bazie danych pasywnych, czyli to są dane z rzeczywistego użytkowania internetu przez uczestników panelu stworzonego przez firmę Gemius na potrzeby badania MediaPanel. I tutaj dzieci biorą udział za zgodą rodziców z zachowaniem wszystkich norm etycznych dotyczących tego typu badań. Natomiast to, co my sprawdzamy, to jest to, co rzeczywiście użytkownik wykonuje na smartfonie. Czyli osoba dostaje smartfona, sobie z niego korzysta. Te dane są gromadzone zbiorczo, więc tutaj nie analizujemy pojedynczych osób, tylko agregujemy te dane zbiorczo na potrzeby badania. Chociaż w raporcie też pokazujemy przykładowe zachowania użytkowników.
1: Mhm. Czyli po prostu śledziliście aktywność danego dziecka, jak tylko otwierało smartfon, co to dziecko robi, tak? Kiedy już była zgoda.
2: Na tym polega badanie. Mhm. Natomiast te dane są agregowane i pokazujemy zbiorczy obraz. Tutaj nie robi się czegoś takiego, że sprawdza się konkretną osobę z imienia i z nazwiska.
1: No tak,
2: tylko
1: tak.
2: Łączymy te dane w jedną bazę, żeby pokazać, jak się zachowuje ogół użytkowników. To bardzo staram się to podkreślić, bo to jest ważne właśnie z punktu widzenia prowadzenia takich badań i z punktu też ich uczestników.
1: Mhm. No i teraz, jak otworzy się ten raport, można przeczytać, że blisko 2,6 miliona dzieci, czyli 81% w wieku 7-14 korzysta z internetu.
2: Tak.
1: To jest taka puste dane, fakt stwierdzony. A teraz jak możemy o tym dyskutować? To jest dobrze, że tak jest? To jest źle, że tak jest? Czy jaki jest wydźwięk z tych danych?
2: Powiem tak, to zależy, bo z jednej strony dzieci, tak jak i dorośli, są użytkownikami mediów, ale to zależy, w jaki sposób te media są wykorzystywane. Internet jest narzędziem, więc możemy do niego korzystać do dobrych celów, na przykład do edukacji, do samorozwoju, do nawiązywania kontaktów, do podtrzymywania kontaktów, oczywiście w bezpieczny sposób, ale też możemy z niego korzystać w sposób taki, który będzie dla nas na dłuższą perspektywę szkodliwy, na przykład za długo siedzieć w pewnych aplikacjach, robić to kosztem czasu spędzonego z ludźmi gdzieś poza ekranami, na żywo. No i w przypadku dzieci tutaj kłopotem jest to, że one mogą się w internecie natknąć na różne szkodliwe treści, zwłaszcza na platformach, ponieważ tam te treści są przede wszystkim, znaczy nie są tak mocno moderowane. Co więcej, te platformy działają tak, że bardzo szybko, jeżeli się założy konto, się na przykład określi, że ono ma 13 lat, tak robił zespół ministra edukacji we Francji, założyli konto na TikToku, założyli konto nastolatka i zaczęli obserwować, co się dzieje, jakie treści się pojawią jako proponowane. No, okazało się, że tych treści szkodliwych było bardzo dużo już na samym początku. Że tutaj ten algorytm działał tak, żeby przykuć to ten hipotetyczne dziecko do ekranu, nawet wyświetlając mu rzeczy, które mogą być dla niego szkodliwe.
1: Ja trochę inaczej patrzę na to, może przez to, że sam się wychowałem w internecie już w czasach, w których on hulał, sam trafiałem na takie rzeczy, jakoś wyrosłem na normalnego człowieka, plus no każdy z moich znajomych dokładnie tak miał i nie sądzę, żeby to jakoś bardzo źle na nas wpłynęło, plus ostatnio też polscy dziennikarze, chyba TVN-u, zrobili podobny eksperyment i zaczęli się tam krzyczeć, że to są szkodliwe treści na zwykłych memach, które po prostu były w ogóle nieszkodliwe według mnie, ale na razie chciałbym to zostawić, może do tego wrócę. W takim razie, bo mówiliśmy o tym czasie, że można za dużo go spędzić i na różnych platformach, to ile czasu te nasze polskie dzieci spędzają przed smartfonem w internecie i z jakich najczęściej platform korzystają?
2: Dużo czasu, to jest, z tego co pamiętam, to jest ponad 4 godziny dziennie. Dorosły internet to jednak spędza tego czasu mniej. I też głównie są to serwisy społecznościowe, komunikatory, serwisy wideo. Dwa serwisy, TikTok i YouTube. Też sporadycznie Facebook, tam dużo czasu nie spędzają, tam raczej wchodzą na krótsze momenty, prawdopodobnie dlatego, że to jest też serwis wykorzystywany w komunikacji przez chociażby szkołę, czy w jakiś sposób związany ze szkołą.
1: No, Facebooka to raczej dzieci używają tylko do Messengera, ale już sam ten feed, sama tablica Facebooka jest mniej interaktywna niż Instagrama czy TikToka, więc dzieci raczej z Facebooka już nie korzystają, tak mi się wydaje.
2: Chłopcy siedzą na Twitchu, wiadomo, gry, to też jest bardzo mocno wykorzystywany serwis. I do tego komunikatory, czyli WhatsApp, czyli Messenger, to też są narzędzia, z których korzystają dzieci. I Snapchat, jako taki serwis podobny do TikToka.
1: Ale króluje chyba najbardziej TikTok, prawda?
2: Zdecydowanie. Tutaj mamy też najdłuższe czasy użytkowników. I to też jest tak, że dzieci z tych serwisów korzystają właśnie nie... Widać z naszych danych, że korzystanie spada podczas godzin lekcyjnych. Pewnie dlatego, że część szkół ma już regulaminy, które zabraniają korzystania ze smartfonów na lekcjach. Natomiast najbardziej intensywne korzystanie jest w domu po szkole. Niektóre dzieci potrafią po prostu od tej 14-15, jak wrócą z lekcji, do 22 non-stop uruchamiać jakieś serwisy.
1: TikTok tak jest skonstruowany nawet, żeby nigdy z niego nie wyjść. On się nigdy nie kończy, zawsze jest coś nowego.
2: Ostatnio tak, nawet infinite scroll tak zwane, czyli to niekończące się przewijanie.
1: Sam u siebie ostatnio zauważyłem w taki właśnie sposób, że mnie to zaciekawiło, że akurat nie z TikToka, tylko z rolek na Instagramie korzystałem i na moim telefonie, który jest dość, powiedzmy, nowym modelem, tam te rolki były na cały ekran i mi się nie pokazywał zegar, więc można też zatracić się w czasie, jak przy jakiejś dobrej grze, gdzie też nie widzimy tego zegara, ile rzeczywiście czasu tam spędzamy. Powiedzieliśmy o grupie 7-14, że oni korzystają z tych smartfonów ponad 4 godziny dziennie, że spędzają najwięcej czasu na TikToku, ale też na innych mediach. Wydaje mi się, że ta grupa w tym raporcie jest bardzo, bardzo szeroka. Wydaje mi się, że siedmiolatek korzystający z internetu jest już zupełnie, czym innym niż 14-latek korzystający z internetu.
2: Tak, pewnie to by się dało wyróżnić jakieś różnice, natomiast nie mamy na tyle dużej próby dzieci, żeby tak mocno posegmentować tę grupę. Mhm. Dlatego zdecydowaliśmy się na zagregowanie tych danych w wieku 7-14 lat. To też jest tak, że od 13 lat można już mieć według regulaminu którejkolwiek z platform konto na niej. Mhm. Więc dlatego to była dla nas taka cezura wiekowa. Mhm.
1: Bo powiedzieliśmy, że 81% dzieci w tym przedziale, to jakbym usłyszał dane, że 81% siedmiolatków siedzi tyle w internecie i używa tego internetu, to bym się bardzo zdziwił negatywnie. A jakbym usłyszał, że 81% 14-latków, to bym się zdziwił, że dlaczego tak mało. Wydaje mi się, że 14-latek no to już jednak jest taki wiek, w którym nieużywanie dzisiaj internetu jest też dziwne, niepokojące, że ktoś nie ma relacji społecznych, żeby popisać z kimś, ze swoim znajomym, w sensie na komunikatorze po szkole. Dobrze, chciałem jeszcze pójść dalej, bo powiedzieliśmy o tych normalnych platformach społecznościowych, ale w raporcie też mowa o różnych zagrożeniach, także z tym, że dzieci mogą trafić no, na strony przeznaczone dla dorosłych. To się często dzieje, że rzeczywiście dzieci dochodzą już do tych treści jeszcze pewnie bardziej szkodliwych, niżeli same platformy społecznościowe.
2: Tak, często. To jest drugi najbardziej popularny serwis w tej grupie wiekowej, to jest właśnie serwis z treściami dla dorosłych. I z tego, co zauważyliśmy, to dzieci nie wchodzą na ten serwis z komputerów domowych. Mhm. Komputerów stacjonarnych, no bo tam jest większe ryzyko, że rodzic to zauważy i wykryje. Mhm. A właśnie częściej ze smartfonów. Tak samo jak na serwisy ze ściągami też wchodzą ze smartfonów. I ja się sama zastanawiałam, dlaczego tak jest, ale się okazuje, że wejście na te serwisy jest bardzo łatwe. Wystarczy zaznaczyć deklarację, że tak, mam skończone 18 lat i chcę wejść. No i potem już jest do wyboru, do koloru. Wszystko tam można zobaczyć. Więc ja się nie dziwię, że dzieci wchodzą, bo one są po prostu ciekawe, bo kolega im powie, bo chcą zobaczyć, o co chodzi. Też one na te serwisy trafiają z jakichś innych miejsc, to znaczy na przykład z reklam tych serwisów, powiedzmy na platformach społecznościowych, czy z jakichś treści, które te serwisy polecają, reklamują, są gdzieś jakieś linki umieszczane, jest przecież masa skamu, bo te serwisy, żeby promować swoje usługi, umieszczają posty w różnych grupach, więc sporo tych wejść może się zacząć z przypadku, no ale też ten czas spędzany w tych serwisach pokazuje, że jak już dziecko tam zaczyna wchodzić, no to już tam zostaje. Mhm. Może nie siedzi tyle, co na TikToku czy na Instagramie, ale jednak to jest, jak na dzieci, to jest dużo. Mhm.
1: Czy dzieci w ogóle jeszcze korzystają z komputerów do innej rzeczy niż ewentualnego grania? No bo te serwisy TikTok, Instagram, one inaczej wyglądają na komputerze, one nie są atrakcyjne na komputerze. Po prostu chyba to młode pokolenie już nie rozróżnia aktywności na telefonie i aktywności na komputerze. Tak kiedyś słyszałem, że jest big screen activity i small screen activity. I że jeszcze moje chociażby pokolenie aktualnych dwudziestokilkulatków, ja rozróżniam, nie kupię biletu lotniczego na przykład na telefonie. To jest dla mnie rzecz do zrobienia na komputerze. A potem moi uczniowie na korepetycjach piszą całe sprawki na telefonie, gdzie bym nigdy w życiu tego nie potrafił zrobić inaczej niż na komputerze. Chyba one po prostu raz, że łatwiej odnaleźć na komputerze taką aktywność, ale po drugie po prostu telefon jest od wszystkiego.
2: W młodszej grupie tak. To w poprzednim raporcie, kiedy analizowaliśmy jeszcze grupę 7-14 w porównaniu z 15-18, to tam było widać, że już to korzystanie z komputera stacjonarnego zaczyna być większe. No bo pewnie więcej prac domowych, bardziej skomplikowanych też się odrabia na tym komputerze, ale też się gra, co jest wygodniejsze jednak na dużym ekranie niż na smartfonie. Mhm. Bo jeżeli gramy w jakieś takie bardziej skomplikowane gry...
1: Zupełnie inne te gry są też.
2: No, to jednak duży ekran jest tutaj niezbędny. Na smartfonie to sobie można pykać gierkę pomiędzy przystankami w autobusie. Mhm. Natomiast, więc po prostu te starsze, i też oni częściej korzystają z platform streamingowych, tych VOD, też właśnie na dużym ekranie wolą oglądać filmy. Mhm.
1: A ze sztucznej inteligencji korzystają?
2: Korzystają. Korzystają dzieci w różnych grupach wiekowych. No, studenci też korzystają, bo ja to widzę po tym, jakie prace dostaję.
1: No, studenci oczywiście, że korzystają, ale studenci, powiedzmy, mamy jasny cel, po co to robić, a te najmłodsze dzieci po co korzystają ze sztucznej inteligencji? Też po prostu do odrobienia pracy domowej, czy w jakimś innym celu jeszcze?
2: W różnych celach. Ja może podam taką anegdotę. Jechałam z biblioteki, stałam na przystanku, czekałam na autobus, dwójka dzieci koło mnie, dziewczynka 10 lat, chłopiec 12, i próbowali oszacować, ile zarabia miesięcznie osoba, która tygodniowo ma pensję w wysokości 300 zł. Męczyli się bardzo długo z tym zadaniem. W końcu chłopak uruchomił właśnie czata GPT, próbował zadać pytanie, ale on zaczął: ej mordo, coś tam, i tak zadał to pytanie, że nie uzyskał odpowiedzi, no bo nie umiał go zadać. No i w końcu ta dziewczynka, która była młodsza, po chwili pomyślała, mówi: to będzie 300, tu trzeba dodać 300, to jest 600, trzeba dodać 300, czyli dodawaniem rozwiązała ten problem, bo ona jeszcze chyba była w takiej klasie, gdzie nie ma mnożenia, ale udało jej się to ustalić, a chłopiec, mimo że był starszy i prawdopodobnie już miał mnożenie, no nie miał nawet na tyle umiejętności związanych, to się nazywa alfabetyzm po polsku, literacy, czyli umiejętność czytania i pisania. Nie miał na tyle dobrze wykształconej, że też nie umiał zadać precyzyjnie pytania. Co jest ważne w komunikacji z tymi narzędziami.
1: No właśnie, tutaj chyba jest jedno z takich większych zagrożeń dla dzieci w internecie, że jak za wcześnie i za dużo tej sztucznej inteligencji wykorzystują, no to nie wykształcą się chyba takie właśnie potrzebne później do życia umiejętności jakiegoś krytycznego myślenia i samemu rozwiązywania problemów. Rozmawiamy z doktor habilitowaną Anną Miotk na temat raportu Internet Dzieci. Wśród wyników czasem tam w tym raporcie przewija się ten pomysł wprowadzenia zakazu dla dzieci poniżej 15 roku życia na używanie mediów społecznościowych. Jak pani postrzega ten pomysł? Czy to jest coś, co realnie może pomóc zwalczać te zagrożenia i jakoś zrobi lepiej dzieciom? Czy może bardziej tak, jak już od razu mogę powiedzieć, uważa pani jak ja, że to tylko stworzy nowe problemy?
2: Jeśli chodzi o taki zakaz, to tutaj mamy jeszcze inny postulat, który łącznie z tym występuje. Czyli najpierw chodzi o to, żeby zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać o jakichkolwiek zakazach, stworzyć coś, co się nazywa katalogiem usług cyfrowych i określić, jaki musi być minimalny wiek użytkownika takiej usługi. Trochę tak jak to jest w telewizji, że mamy określone programy i one mają takie znaczki, że to jest, nie wiem, powiedzmy dla osób w wieku 16 lat plus, a to jest dla osób w wieku 18 lat plus i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy, jak będziemy mieli taki katalog, to wtedy można myśleć, jak egzekwować to, żeby z danej platformy rzeczywiście korzystały osoby w takim wieku, dla jakiego ta platforma jest przeznaczona. Z dziećmi jest właśnie niestety ten problem, że one korzystają z platform społecznościowych, też często rodzice im zakładają konta. Natomiast ten wiek minimalny określony przez platformę to jest 13 lat. No bo to wynika z amerykańskich przepisów. Dlatego oni te 13 lat przyjęli. Natomiast często są takie sytuacje, że te konta zakładają młodsze dzieci, które podają nieprawdziwy wiek użytkownika.
1: Ja miałem Facebooka, jak miałem 11.
2: No i na przykład jednym oglądał pan reklamy alkoholu, które nie powinny być dla pana emitowane. Cała telewizja przecież ma ograniczenia, że reklamy alkoholu nie pojawiają się w określonych porach, kiedy z telewizora może korzystać dziecko. Tutaj tego nie ma. Tak samo treści dla dorosłych. Też one są obecne na platformach i też mogą być wyświetlane dzieciom. Chociaż normalnie w normalnym życiu staramy się ograniczać dostęp dzieci do tego typu treści. Więc tutaj tu nie można też myśleć, że jeden, że tak jakby zakaz jest najważniejszym postulatem, bo właśnie najpierw musimy te usługi poklasyfikować i pookreślać, kto powinien mieć do nich rzeczywisty dostęp, a potem wprowadzić mechanizmy weryfikacji.
1: No i tutaj to jest chyba najtrudniejsze. No
2: tutaj
1: bo
2: trwa
1: jak
2: dyskusja.
1: W internecie to zrobić?
2: No, tu trwa dyskusja, już niektóre platformy, Wielka Brytania to była, Dlatego, że tam zakaz wprowadzono już niektórych platform i były historie, że dzieci próbowały sobie malować wąsy, żeby udawać dorosłych użytkowników na tej weryfikacji fotograficznej. Mhm. Jest inny pomysł, żeby robić to w Europie w oparciu o Europejski Portfel Tożsamości, czyli że mechanizm platformy wysyłałby sygnał po prostu taki sprawdzający, czy dany użytkownik jest pełnoletni, czy nie, bez wysyłania jakichkolwiek innych danych. Mhm. Więc tutaj na pewno jakieś mechanizmy weryfikacji są. No, historia z Wielkiej Brytanii kolejna jest taka, że jak zakazano serwisów z treściami dla dorosłych dzieciom, to ruch na największym serwisie spadł o 20%, mhm. więc tyle mniej więcej korzystało. Aczkolwiek zwiększył się odsetek użytkowników wchodzących z VPN-u. Czyli prawdopodobnie ci starsi nastolatkowie biegli komputerowo już znaleźli sobie obejście.
1: Wszystko się da obejść w internecie.
2: Ale generalnie z przepisami jest tak, że to nie jest tak, że przepisy się tworzy na sztywno. Mhm. Tylko to jest tak jak z rozwiązaniem informatycznym, że nawet jak zbudujemy rozwiązanie informatyczne, to musimy je poprawiać. Czyli jak gra pan w gry komputerowe, to ta gra ma coraz to kolejne edycje, które rozwiązują jakieś tam błędy, jakie wystąpiły w pierwszej edycji gry.
1: No tak.
2: Tak samo jest z przepisami, że po to się tworzy, ale też potem je się udoskonala i koryguje co jakiś czas, żeby były jak najbardziej odpowiadające rzeczywistości.
1: Tutaj zawsze jest dyskusja na temat prywatności w sieci i takiej idei, że internet miał być wolny. I ja na przykład nie zaufałbym platformie, która już teraz bez podawania jakiegoś portfela tożsamości, dowodu, przecież Facebook wie, kim ja jestem, gdzie ja mieszkam, co ja lubię, kto jest z mojej rodziny, jak wyglądam i o czym mówię. Wszystko wiedzą, wszystko podsłuchują, każda platforma, więc to rodzi kolejną taką rzecz, że jak już podamy ten portfel, czy podamy ten dokument tożsamości, no to jeszcze mniej prywatności będziemy mieli.
2: To jest kwestia dyskusji, jak to rozwiązanie powinno być zrobione, żeby chronić prywatność użytkownika. Mhm. No i też w ogóle tu wchodzimy na temat prywatności naszej versus platformy, przecież cała ta batalia o RODO, która się toczyła wiele lat, też była stopowana przez te firmy, dlatego że no, dla nich to nie było korzystne, że nagle tutaj Unia Europejska zaczyna cokolwiek regulować.
1: RODO, wcześniej ACTA były. Wszystkie takie idee wprowadzenia jakiejś formy ograniczenia wolności w internecie spotykają się zawsze z taką falą sprzeciwu, że jeszcze się nie udało.
2: Tak, no, ale bardzo. W niektórych krajach już zakazy social media są wprowadzane. No, zobaczymy, co będzie w Wielkiej Brytanii. I
1: w Australii nastolatkowie pozywają państwo za to, że teraz nie mają dostępu do życia społecznego.
2: Powodzenia. No, ludzie sobie kiedyś jakoś radzili, jak mieszkaliśmy na drzewach, czy siedzieliśmy w jaskiniach.
1: Nie, no, oczywiście. Dobra, ja bym chciał jeszcze przejść do jednej ważnej rzeczy, bo poszliśmy w stronę taką, która nie jest o tym raporcie, a najbardziej mnie interesuje jednak ta aktywność dzieci. I rola rodziców tutaj też się pojawia. Mhm. Chciałbym zakończyć, tak jak zawsze lubię kończyć, czymś, co możemy wziąć dla siebie teraz do życia codziennego z tej rozmowy, bo to, czy te platformy coś zrobią, czy nie, czy rząd coś zrobi, czy nie, nie mamy na to wpływu tak naprawdę.
2: No trochę mamy, wybierając rząd.
1: No, w zależności od wiary w rząd, ja mam niską. Ale mamy wpływ na to, jak będziemy rozmawiać, jak będziemy traktować swoje dziecko, chociażby będąc rodzicem. Czy możemy jakoś tak podać konkretne rzeczy, które można zrobić na co dzień jako rodzic, aby zadbać o to, żeby nasze dziecko korzystało z tego internetu, z tego smartfona, może zdrowiej, może bezpieczniej.
2: No właśnie, mieliśmy tutaj taką dyskusję w ramach Uniwersytetu Dzieci, bo ta organizacja poza tym, że robi wykłady dla dzieci, jakieś różne aktywności na uniwersytecie, to też robi wykład dla rodziców i tutaj miałam spotkanie z rodzicami, więc wymienialiśmy się różnymi pomysłami i tutaj rodzice podawali, no właśnie, albo z jednej strony sprawdzać, czyli były jakieś różne elektroniczne narzędzia wdrażane na smartfonach i na komputerach, żeby móc kontrolować, ile czasu dziecko spędza w internecie i gdzie ono ten czas spędza, to jest raz, ale z drugiej strony tłumaczyć, jeszcze raz tłumaczyć, dlaczego. Ja może sięgnę po swój przykład. To prawda, za moich czasów nie było jeszcze internetu, ale była telewizja. i moi rodzice zabraniali mi oglądania filmów dla dorosłych, zwłaszcza filmów po wiadomościach, dlatego że to już były filmy nie dla dziecięcej widowni. Całe moje przedszkole oglądało, czy tam cała szkoła, a ja byłam wykluczona społecznie. Ale moja mama ze mną dużo na ten temat rozmawiała, tłumaczyła mi, że ona uważa, że te filmy nie nadają się dla dzieci, że dzieci ich nie powinny oglądać, że tam jest dużo okrucieństwa. No był na przykład taki film Ballada o Januszku, gdzie chłopak dręczył swoją matkę na różne sposoby. To była przemoc fizyczna, przemoc psychiczna. No, dziecko w wieku szkolnym raczej czegoś takiego nie powinno oglądać. Także rodzice mi to tłumaczyli i no było mi trudno, no bo w jakiś sposób byłam wykluczona, ale potem się nauczyłam sama przeciwstawiać, czyli nie robić tego, co wszyscy robią, no bo na przykład popalanie papierosów gdzieś cichce, tylko dlatego, że wszyscy to robią i nauczyłam się w ten sposób mieć swoje zdanie. To mi dało takie mocne własne granice. No ale wracając do rodziców internetu, no właśnie, rozmowa, też uświadamianie dzieci co do zagrożeń, czyli że właśnie, że mogą się trafić jakieś osoby dorosłe, które się będą pod dzieci podszywały. Czego w internecie nie robić? Tak samo jak kiedyś uczono dzieci, że nie otwierać drzwi obcym osobom. W jakich kontaktów nie nawiązywać? Czego unikać? Jak takie osoby dorosłe mogą dziećmi manipulować? Próbować zdobyć ich zaufanie? Więc czy właśnie na czym polegają różne wyłudzenia? To w zależności też od wieku dziecka i na ile ono ma dostęp do różnych finansowych funkcji swojego konta. Więc przede wszystkim edukować i rozmawiać. No i też sprawdzać.
1: To jest taki wniosek, który bardzo często się pojawia na końcu takich rozmów, czyli rozmawiać ze swoimi dziećmi otwarcie, nie bać się tego. Ja swoich rodziców zablokowałem na Facebooku, jak byłem mały na przykład. Nie polecam. To by było głupie. Jednak fajniej rozmawiać, może właśnie mieć swoich rodziców, jak już jesteśmy tym nastolatkiem, to mieć swoich rodziców znajomych, to oni też zawsze mogą coś tam skontrolować, jak coś złego zobaczą. Rozmawialiśmy na temat raportu Internet Dzieci 2026 z doktor habilitowaną Anną Miotk z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskich Badań Internetu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Studia ze studia.

0: słowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą.

wtedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, a? Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomijmy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś

Radio Campus.

0: out how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

down is nobody.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Akademickie Radio Campus.

0: To jest powtórka.
1: Roz z nami, dzień dobry, cześć.
2: Cześć, Rosa Dykszyn, witam wszystkich.
1: Chciałam właśnie powiedzieć, bo ja zawsze myślę o tobie, Roz, Robert, od lat na scenie drumbassowej przede wszystkim. I w ogóle znalazłam, mój drogi, taki opis ciebie, który myślę, że jest wart przytoczenia. Jeden z pionierów polskiej muzyki klubowej, DJ, producent, promotor znany najbardziej ze swych dokonań dla nurtu drumbass. I uwaga, otwartość umysłu, nieszablonowe podejście do muzyki powodują jednak, że jego płytotekę cechuje niezwykły eklektyzm.
2: Tak, dokładnie. Teraz mogę sobie puścić wozę fantazji, natomiast prawie trzy dekady temu trochę to było zawężone, ponieważ jak ludzie przychodzili do klubu, to oczekiwali na imprezie drum and bassu. I ten eklektyzm nie był tak mile widziany. Natomiast czasy się zmieniły i teraz super cieszę się z tego, że mogę zostać zaproszony na imprezę i zagrać totalnie wszystko od down tempo przez house, od którego zaczynałem w ogóle, bo w 95 roku zacząłem swoją karierę DJ-ską od house. Trwało jakiś rok, może półtorej. No i później już Good Looking Records przegabaciło mnie na swoją stronę, więc porzuciłem. Natomiast płyty winylowe, około 50-70 sztuk house'owych, nowojorskich, chicagowskich, stoją cały czas na półce i czekają na tą dobrą okazję, żeby je odkurzyć.
1: My spotykamy się z Rosa Dykszyn z okazji singla. Zaraz będziemy o nim mówić i go zagramy oczywiście. Ja zrobię taką gwiazdeczkę, że drogie drodzy, jeżeli chcecie więcej o Rosie posłuchać i jego seta, to można posłuchać to w audycji ADJ. U Lazy One całkiem niedawno byłeś. Do Simby, czyli do bitej godziny też padałeś, więc drogie drodzy, może to być jakieś takie dodatkowe, że można poszerzyć też nie tylko w tej audycji w magazynie muzycznym, ale można też sobie odsłuchać. A przechodząc do rzeczy, bo jeszcze wrócimy do sceny drumbassowej w Polsce, bo jak zacytowałam opis, chyba z Muno wzięłam ten fragment.
2: Tak, jeden ze starszych, tak.
1: Ale wszystko się zgadza.
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Eklektyzm cały czas, freestyle, tak jak często mówię, nigdy nie układam setów, bo niejednokrotnie przekonałem się, że zupełnie to u mnie nie działa, bo nie wiem, co zastanę w klubie, nie wiem, jak ludzie zareagują, więc z grubsza mam jakiś taki wachlarz swój, natomiast te układane sety, totalnie to u mnie nie działa. Wszystko na bieżąco. Tak samo, jeżeli mam ze swoim MC występ, czy wcześniej z nieodżałowanym MC Konradem, którego już nie ma wśród nas, czy teraz z Foxem, to jest zupełny freestyle. Nie rozmawiamy o tym, po prostu puszczamy wodze fantazji.
1: Dopytam jeszcze o to, bo myślę, że to są lata praktyki, że po prostu masz wachlarz, patrzysz, jak się ludzie zachowują i jesteś w stanie ciach, bach, wszystko zmienić.
2: Tak, ja nawet lubię czasami tak wyłuskać takich true soldiers tak zwanych, czyli zadać takie tematy edukacyjne mocno i wręcz czasami ten parkiet się lekko czyści. Oczywiście wracam szybciutko do tego, natomiast uwielbiam takie zagadki właśnie i wtedy widzę, kto tak naprawdę zostaje i jest w cudzysłowie godny.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, czyli widzisz, nie chcę powiedzieć przeciwnika, ale widzisz godnego, no, przeciwnika trochę, tak. I sprawdzasz go.
2: Tak, tak, lubię sprawdzać na parkiecie, dokładnie. Dlatego absolutnie nie czyszczę parkietu, dlatego, że nie umiem pociągnąć za sobą ludzi, natomiast uwielbiam właśnie ich sprawdzać.
1: Do terminów, kiedy Rosa Dykszyn będzie grał, bliżej dalej wrócimy, będzie można się testować.
2: Dobrze.
1: Ja zachęcam, żeby przyjść najbliżej, patrzeć w oczy i prowokować, to może być ciekawe, ale drogi mój, bo singiel się pojawił i nie pojawił, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo my zagramy za chwilę to, co powstało, ale tak naprawdę to będzie premiera i będziemy potem czekać, aż ten numer ukaże się na winylu. O co chodzi z taką kolejnością, bo tak sobie myślę, że zazwyczaj teraz jest tak, że ma się singielka, puszcza się wszędzie, no kolejny singielek, a potem wydawnictwo. A wy trochę dajecie smaka. Mówicie, ej, poczekajcie na więcej.
2: Tak, to jest też taki troszkę taki kult tego old schoolu, no bo kiedyś tak to właśnie wyglądało, że to pojawiło się w radiu, w jakiejś audycji, zostało rozesłane DJ-om, tak, czy najpierw na tak zwanych test pressach, czyli próbnych winelach, czy czy później już na w wave'ach, żeby pograli, żeby zobaczyli, żeby też sprawdzić, ile tego wytłoczyć. Tak to kiedyś działało. Ja może nie do końca, bo na pewno wytłoczę to w limitowanej edycji 100 winyli, natomiast trochę jestem na bakier z tym Spotify, dla mnie to są takie lajki puste, totalnie jakby nie ma mnie tam w ogóle, oczywiście te kawałki się pojawiają, bo moja digitalna dystrybucja je tam z automatu wrzuca, natomiast często wrzucane tam kolaboracje ze mną są niepodpisane, nie można mnie znaleźć na tym Spotify. I tutaj właśnie trochę taki przedsmak, że ta premiera jest na SoundCloudzie, że są te premiery radiowe, że można ten kawałek usłyszeć w setach DJ-skich, natomiast też zastrzegam, żeby ci, którzy je dostają, nie wrzucali je online w sety i tak dalej, które gdzieś tam latają, że jednak to radio usłyszane raz i później na imprezach i później czekamy.
1: Magia radia wybrzmi za chwilę, a potem do września?
2: Czekamy. Do września. No, może z poślizgiem, wiadomo jak z tłoczniami, ale do września winyl. Winyl się sprzeda, więc wtedy digital. Taka kolejność.
1: To zróbmy tak, zagrajmy numer, o którym rozmawiamy tak bardzo ogólnie. Nosi tytuł Let It Go i zagrajmy, posłuchajmy, a zaraz wypytam o szczegóły, bo jest ich trochę. Ross Addiction cały czas ze mną. Let It Go radiowo leci. Uwaga, drogie drodzy, teraz, a potem długo, długo nie.
2: Dokładnie.

0: To jest powtórka.
1: Let It Go, ten numer za nami. Rosy Dykszyn cały czas ze mną. To on między innymi za tym numerem stoi. Między innymi, bo mogę tu od razu pozdrowić Harlanda, bo to nasz stary kolega redakcyjny, nie chodzi mi o wiek, ale kiedyś miał audycję w kampusie. Jest też córka twoja. Powiedz, jak z tym numerem wszystko się układało? Mam wrażenie, że pewnie jakoś tak całkiem naturalnie, bo tyle lat w branży.
2: Tak, i w ogóle o dziwo, tyle lat się też znamy z Harlandem i zawsze mówiliśmy, to usiądźmy w tym studio i zróbmy coś razem, usiądźmy. I nigdy do tego nie doszło, natomiast tutaj jakoś tak płynnie, to po prostu musiał przyjść ten czas. Za mną, w historii tego, o historii tego kawałka, za mną chodził strasznie długo pewien sample, który idealnie mi jakby pasował, jak się okazało, do tego numeru. Także został on odgrany. Nie został użyty, ale został on odgrany. Usiedliśmy z Harlandem w studio i zrobiliśmy jakąś tam prewkę, powiedzmy. No i następna sytuacja. Zawsze coś chciałem zrobić z moją córką, a dokładniej pasierbica to jest, ale ja ją traktuję od lat, jest moją pasierbicą od 12 ponad lat. Traktuję ją jak moja krew, nie moja krew. Więc też mieliśmy cały czas z tyłu głowy, żeby coś zrobić razem, ponieważ ona oprócz tego, że zajmuje się aktorstwem, to też bardzo dobrze śpiewa. Zrobiła zresztą parę kolaboracji i kawałków już, które powychodziły. Także proszę sprawdzić, Mile Jankowska. I ona dostała tą prewkę, weszła do szafy z iPhone'em, nagrała wokal, ode mnie też była instrukcja, że nie robimy piosenki, zwrotka, refren, robimy po prostu kawałek klubowy, hipnotyczny, żeby ładnie płynął i żeby ładnie zabierał w podróż. I tak też się stało, parę take'ów, wybraliśmy z tego jeden, ten wokal też przez to, że on jest nagrany na iPhone'ie, on jest taki brudnawy, ocieplony przez nas, no i tak to popłynęło w takiej przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze. Będzie też do tego klip, pewnie jakoś równorzędnie z winylem to się pojawi. No i płyniemy. Będzie też, jeżeli mogę powiedzieć, druga strona, na która jeszcze nie jest gotowa. Tam będzie bardziej, ta druga strona będzie bardziej zrolowana, głęboka, deepowa. Czekamy na wokale od pewnego brytyjskiego MC i let it go.
1: I to będzie całkiem niedługo. Zawiesiłam moją uwagę, znaczy słuchając cię cały czas, na tej opcji nagrania na telefon, bo słuchałam tej linii wokalnej i do głowy mi nie przyszło, że to jest na telefonie.
2: Wielu producentów teraz tak robi, wręcz nawet specjalizują się w tym, że wszystkie kawałki, które wychodzą, to są wokale i to nie tak okrojone jak u nas, ale po prostu na szeroko nagrywane przez iPhone'a. Po prostu się w tym lubują, a wiadomo, jak warunki studyjne teraz potrafią wyciągnąć sound z czegoś nagranego, może nie w warunkach studyjnych, na super mikrofonie, w super wygłuszonym studiu. A szafa działa od lat, z tego co wiem.
1: Tak, ja mam jeszcze techniki w pandemii nagrywki, szafa, kołderka jakaś.
2: Tak jest.
1: się robiło. Powiedz mi, proszę, bo numer jest i będzie, to o tym rozmawialiśmy. A jak wasza współpraca z Harlandem? Czy to jest początek i już macie gdzieś w głowie kolejne wspólne numery?
2: Tak. Nawet mamy już taki folder na Dropboxie, który nazywa się Kolaby i tam powoli skończymy ten singiel i na pewno będziemy dalej iść tą drogą.
1: Bo Harland jest u ciebie w wytwórni.
2: Tak, Harland wydał mi singiel parę lat temu. Teraz wyjdzie singiel nasz wspólny winylowy. W międzyczasie pomiędzy tym, który wyjdzie, a następnym naszym, może pojawi się jakiś jego solowy kawałek. To wszystko jest bardzo takie organiczne u mnie. Ja też niejednokrotnie powtarzam, że ten label mój to jest taka moja miłość, pasja, a nie biznes. Dlatego te kawałki często wychodzą bardzo rzadko, później to się zagęszcza, później znowu jest jakaś przerwa. To wszystko dzieje się tak bardzo organicznie.
1: numer, o którym rozmawiamy, Let It Go, pojawi się na winylu w okolicach września. Zróbmy tak, nie umawialiśmy się na to przed wejściem na antenę, ale puściłabym za mało czasu twój remix Fisza i jeszcze bym cię zagadała o kilka rzeczy.
2: Dobrze, oczywiście.
1: Gramy i do rozmowy powracamy.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: To jest powtórka.
2: Rostykszyn cały czas z nami. Za mało czasu ten remix Fisza z nami. Tam nie tylko Fisz się znajduje.
3: Tak, jest też Wienio, Kosi i też Fisz na featuringu w kawałku Inspiracje. I to był z kolei winyl, który wydałem z okazji mojego 30-lecia, 3 dekad na scenie. On się pojawił w listopadzie w zeszłym roku. W zeszłym roku właśnie minęły 30 lat, jak nieustannie ta moja pasja płynie ze mną. I w sumie to były też takie trochę celowe te kawałki wybrane, ponieważ ten Za mało czasu Fisza, super tekst i kawałek w oryginale przemawia do mnie i trochę taki jest mój. Pewnie wiele osób tak uważa. Natomiast Inspiracje leżały w szufladzie ponad 15 lat, bo Wienio podesłał mi kiedyś wokale i z Clartem, producentem brytyjskim, którego gościłem ponad 15 lat temu w Trójmieście, usiedliśmy i zrobiliśmy taką prewkę tego remiksu i ja go teraz dokończyłem. Oczywiście obydwa kawałki powstały w studiu pod nadzorem Enviego, który zawsze czuwa nad produkcjami, nad tym, żeby ten miks był dobry, żeby ten sound końcowy inżynieruje po prostu to wszystko.
2: A tam o basie on dużo wie, mam wrażenie.
3: Tak, to jest w ogóle jeden z moich, jeżeli nie top one producentów w Polsce. I działamy też razem oczywiście, bo wcześniejsze remiksy Hanna Banaszek czy In My Jungle w moim ogrodzie, też na winylach, to właśnie z Envim. I tu jest właśnie to rozdroże z Envim, w pewne klimaty wchodzimy razem, oczywiście też czerpiąc z jego i moich korzeni. Z Harlandem mam inne zupełnie flow, to wszystko bardziej hipnotycznie płynie, natomiast z Envim wchodzimy często w takie oldschoolowe, nawet amenowe rzeczy.
2: A z Fiszem, bo szykuje się wasze granie przed The Roots B2B. Jak wy się uzupełniacie? Tutaj słyszeliśmy nausznie, jak to brzmiało, ale imprezowo, setowo?
3: Tak, zazwyczaj od 2 lat ponad jeździmy z Fiszem, z jego DJ setami po Polsce. Tam jest totalny eklektyzm też. Wiadomo, że to są imprezy zazwyczaj takie do potańczenia pod nóżkę, więc ja korzystam ze swoich korzeni, inspiracji lat 80. i 90. najczęściej, ale też nie unikam i broken beatowych rzeczy, i funkowych, starych rzeczy. Fisz uwielbia afro i Brazylię, więc tam wplata to tylko jak może i w house'owe bity, i nie tylko, i w oryginały. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten B2B przed The Roots, przed koncertem The Roots, to skłaniamy się obydwoje w swoje, każdy w swoje korzenie hip-hopu, tego dobrego hip-hopu i funku, tam gdzie nasze inspiracje, i to będzie taki już totalny B2B, czyli pewnie kawałek.
2: To całkiem niedługo przed The Roots w Warszawie, a jutro tak naprawdę na Karbonie scena, którą ty, jak to ładnie powiedzieć, mecenasujesz?
3: Kuratoruję, tak.
2: Kuratoruję, tego słowa mi zabrakło. A mecenasujesz, też ładnie
3: tak,
2: wyszło.
3: Tak, super. Dokładnie. Tak, dzięki za zaufanie od Carbon i Gora, za to, że mogę tam puścić swoje wodze
2: fantazji
3: i nie tylko, i inspiracji już rzeczonych wcześniej, więc od Carbon bodajże, to jest 5. czy 6, już nawet nie pamiętam.
2: 6 mi się wydaje. Wyliczaliśmy z Igorem jeszcze
3: tak, tam, edycja. I na tym Carbonie jestem od początku, na Snowfeście od jakiegoś czasu, na pewno też od 11-12 lat. Współtworzę z Igorem ten line-up, przede wszystkim drum and bassowy. Znaczy ja odpowiedzialny jestem tylko za drum and bassowy na Snowfeście i Carbonie, ale Snowfest to jedna rzecz, natomiast Carbon dla mnie jest to super fajna rzecz, ponieważ tutaj, szczególnie w tej edycji, możemy puścić te duże nazwiska znane, oczywiście z całym szacunkiem do nich, bo był już i Goldie, i Ronnie Size na Carbonie, i LTJ Bookiem, i masa innych artystów. Natomiast tutaj możemy pozostać przy tych nazwiskach, też dużych, ale może dla innej rzeszy słuchaczy, a jednocześnie no nie mainstreamowych, bo jednak czy Goldie, czy Ronnie Size to są jednak może nie ten mainstream, o którzy znają zazwyczaj wszyscy teraz z radio, czy drum bassowy, z radio, czy z dużych imprez. Natomiast są to też duże nazwiska, a tu jesteśmy w tej niższej, jakby nie wróć, tu jesteśmy w tej innej półce i w tym roku DJ Storm, Halogenics, to jest taka trochę kontra, bo stara gwardia, królowa drum and bassu, współzałożycielka Metalheads, wciąż aktywna, i Halogenics trochę młodszy, troszkę z innej strony, takiej tech liquidowej, natomiast Storm nie bierze jeńców, to jest totalny przelot, energia, wulkan energii. A pani jest naprawdę starą gwardią, starsza ode mnie, ma pełen ogień.
2: Rozmawiałam z Igorem na temat Carbona, w podobnych słowach opowiadał.
3: No to naprawdę trzeba zobaczyć, bo to jest booking, który już dawno za mną chodził, nie miałem okazji nigdy tej pani zaprosić, natomiast tutaj to jest idealne miejsce, idealny moment, żeby Storm znalazła się w line-upie Carbon.
2: Carbon Slesa Festival. Można śmignąć jeszcze, bo to, o czym mówi Ros, jutro się rozgrywa właśnie w Zabrzu.

0: To jest powtórka.
1: Rosy Tykrzyn cały czas ze mną i wykorzystując, że się widzimy, zadam najgorsze pytanie świata, jak mi się wydaje, bo osoba z twoim doświadczeniem w drum and bassie, tak to roboczo ogólnie powiedzmy, co ty teraz myślisz o obecnej scenie basowej w Polsce? Pytanie z cyklu skomplikowane.
2: Bardzo skomplikowane, bardzo trzeba uważać. To ja... Trudno mi odpowiadać zawsze na to pytanie. Znowu mógłbym użyć, kiedyś było lepiej, ale już tego nie robię. Ale naprawdę kiedyś było lepiej. Natomiast ja jestem totalnym oldschoolowcem. Lubię treściwy drum and bass. Lubię, jak on wybrzmiewa cały. Wiem, że teraz tego się nie robi, że DJ-e potrafią w ciągu godziny zagrać, nie wiem, 50-80 kawałków. Ja uwielbiam długie miksy, długie kawałki. Dla mnie kawałek 6 czy 6,5 minutowy, tak jak Let It Go na przykład, on ma 6,5 minuty. To jest normalka. Natomiast jeżeli chodzi o scenę drum and bassową teraz, dużo mainstreamu, wiadomo, to jest też fajna rzecz, bo przemyca ten drum and bass do radio czy dla szerszej publiczności. Natomiast po raz kolejny powiem, trudno mi powiedzieć, ponieważ ten mój drum and bass w cudzysłowie, on zawsze jest, istniał i będzie i nic tutaj się dla mnie nie skończyło ani nie zaczęło. On cały czas płynie z podobną siłą. Natomiast na pewno jest większa moc teraz, trochę zboczyłem z tematu może, ale na pewno jest większa moc teraz przez social media, przez streamingi, gdzie ludzie mogą się obeznać, dokopać do tego starszego lub do tych nieodkrytych rzeczy. Jest dużo osób, które grają drum and bass i w ogóle całą tą kulturę basową, którzy zgłębili, ponieważ lata 90. jak i ciuszkowo, jak i muzycznie od jakiegoś czasu są bardzo modne, więc ci ludzie jakby zataczają, my zataczamy koło, a ludzie jakby odkrywają te lata 90., gdzie to też pojawia się w tych produkcjach, tak jakby zbaczając od drum and bassu, powiem też o UK Garage'u, który teraz stał się bardzo mocny i ta tak zwana basuwa, o której młodzi ludzie mówią, też jest mocna w tym kraju i super, i chwała za to. Natomiast ja cały czas, tak jak mówią Angole, od lat, żeby wybrzmiał ten drugi drop. I to jest dla mnie taka podstawa, żeby ten kawałek po prostu, on ma coś do opowiedzenia, tak? I ten DJ, który prezentuje w secie te kawałki, one po prostu wybrzmiewają całe. Są długie miksy, długie kawałki i to jest piękne.
1: A masz jakiś, że tak powiem, zawodników, młodziaków, za których trzymasz kciuki? Widzisz, że coś wchodzą, coś próbują robić na tej działeczce? Może UK Garage, może właśnie drum bassowej?
2: To znaczy takim, może to już nie jest młody zawodnik, ale młodszy od nas, Satl, którego znam i supportuję od lat, znamy się od ponad 10 lat, kiedy zaczynał, nawiązał ze mną kontakt i mamy ten kontakt cały czas. Teraz to już jest zawodnik eksportowy, który jeździ po całym świecie i produkuje i super i cały czas trzymam za niego kciuki. Widzę też, że troszkę Polska zaczęła się nim interesować, bo do tej pory, jeżeli grał w Polsce, to tylko chyba na moje zaproszenie. I nie zawsze to było, nie zawsze ci ludzie, którzy tam dotarli, byli liczni. Natomiast teraz widzę, że troszkę to się odkręciło i super. Natomiast z tej nowszej ekipy, znowu nowszej, ale starszej, no to TVB jest super, który produkuje dużo rzeczy około basowych.
1: Pozdrawiamy Tomka Wrocław.
2: Tak, Tomek Wrocław, pozdrawiamy. Jest, nie przytoczę teraz ksywek czy nazwisk, ale jest grono, o Bambi Uzi też nie mogę powiedzieć, newcomerka, no bo jakiś tam już też ma za sobą ślad, natomiast jest sporo młodych ludzi, których gdzieś tam obserwuję, ale nie przytoczę teraz ksywek. W dobrą stronę, więcej treści i mniej takiego zapatrzenia na te lajki, bo to wszystko jest puste, to przemija, a jednak treść muzyczna zostanie.
1: I z tym przesłaniem was zostawimy. Jest przepiękny już.
2: Jeszcze chciałem dodać tylko, bo zapomniałem o karbonie, jeżeli mogę wrócić, że w tym roku naprawdę warto, bo nie dość, że Storm i Halogenicki, oczywiście też polska reprezentacja, bo będzie też tam Glash and Guilty, załoga z Wrocławia także, i będzie Szandril z Krakowa. Oprócz Halogenixa i Storm będę też ja, natomiast o Sound zadbał Sound Experience z Wrocławia też. Michał Macewicz, dziękuję bardzo i też dziękuję Igorowi, że udało mi się skłonić go do tego, żeby ten Sound tam postawić, ponieważ NNN Audio, norweski Sound System, naprawdę nie bierze jeńców i myślę, że możecie tam zostać bez t-shirtów, bo ten bas ściągnie wam je przez głowę. Dosłownie. Nogawki, t-shirty, kaptury pospadają. Naprawdę polecam, żeby tam się znaleźć.
1: Carbon Silesia Festival, to już trzeba się decydować, drogie drodzy, i startować. Co na koniec zagramy twojego? Możemy teraz sobie właśnie spuścić wodze fantazji. Ja tutaj wrzucę.
2: To może zagramy By The Sea, taki kawałek jeszcze za czasów mojego kolektywu producenckiego i też nie tylko DJ-skiego, a to jest kawałek, który z Michałem Sierakowskim i Atanasem stworzyliśmy. Zaśpiewał Skubas, który jeszcze wtedy pisał się... Tak, SQ Bass, który był MC. Teraz Skubas, wiadomo, wrócił do swoich korzeni gitarowych i robi muzykę zupełnie inną. Natomiast ja cały czas tęsknię i staram się go namówić na te live fakty drum and bassowe, ale zaczął produkować też muzę drum and bass, natomiast już do MC wokalist nie chce wrócić, a to jest taki kawałek, który fajnie w tych przypomni te stare czasy. Sabia, czyli moja też miłość do włoskiego języka i Włoch, stąd ta nazwa Sabia, piasek. I może posłuchajmy tego kawałka w remiksie Reja Kifa.
1: Posłuchamy. Rose Addiction był za mną. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję ślicznie. Widzimy się na szlaku.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.
3: 11. Wojciech Kopacz.
4: Sportowy Kampus.
3: Znamy wyniki wczorajszych meczy mundialowych. Mecz pomiędzy reprezentacjami Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej zakończył się wygraną europejskiej drużyny 2-1. Spotkanie było wyrównane. Decydujący gol wpadł dopiero w 4 minucie doliczonego czasu. Strzelcem był Denis Undaf. To on zdobył też pierwszego gola dla Niemiec i został bohaterem meczu. Mówi trener reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann. Myślę, że pierwsze 5 minut meczu było dla nas słabe, ale potem gra była już bardzo dobra. Brakowało nam wigoru w polu karnym, ale nasza obrona zadziałała właściwie. Atakujemy za późno i pozwalamy przeciwnikowi zajść za daleko. Zacięty mecz pomiędzy Ekwadorem a Curaçao zakończył się bezbramkowym remisem i to pomimo wielu oddalanych strzałów. Drużyna z Południowej Ameryki oddała 27 strzałów, 15 celnych, a ich rywale oddali 10 strzałów, wśród których 2 były celne. Bramkarz Curaçao Eloyo Wirumowi ustanowił rekord 15 obronionych strzałów w jednym meczu bez dogrywki. Licząc z dogrywkami, do wyrównania rekordu wszechczasów zabrakło jednej interwencji. Szansę na awans straciła reprezentacja Tunezji, pokonana 0-4 przez drużynę Japonii. Był to tysięczny mecz w historii północnoafrykańskiego klubu, jednak gracze i kibice nie mają powodów do świętowania. Polskie siatkarki coraz bliżej turnieju finałowego Ligi Narodów. Wczoraj odniosły w rozgrywkach 6 zwycięstwo. Pokonały Holandię 3-1. Do sensacji doszło na Filipinach, gdzie nie pokonały

Do tej pory Japonia uległa Dominikanie 1-3. Po 7 spotkaniach cyklu siatkarki mogą pochwalić się bilansem 6 zwycięstw i tylko jednej porażki. A dodajmy, że biało-czerwone w 3 ostatnich edycjach Ligi Narodów sięgały po brązowe medale. Kolejny mecz Polek, spotkanie z Kanadą już dziś o 12. Bartosz Zmarzlik, zwycięzcą 5. rundy żużlowego cyklu Grand Prix we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim. Polak pokonał Brytyjczyka Roberta Lamberta oraz Duńczyka Michaela Jepsena Jensena i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. W półfinałach z Polaków pojechali również Patryk Dudek i startujący we Wrocławiu z dziką kartą Maciej Janowski. Nie zdołali wygrać i odpadli z turnieju. Tenis. Amerykanin Taylor Fritz pokonał Niemca Aleksandra Zverewa w półfinale turnieju ATP 500 na trawiastych kortach w Halle. W finale zagra ze swoim rodakiem, Francesem Tiafoe'em. Polak Hubert Hurkacz przegrał w drugiej rundzie z reprezentantem gospodarzy, Danielem Altmaierem. Dla Taylora Fritza finałowe zmagania będą szansą na 11. turniejową wiktorię w karierze. Dla Francesa Tiafoe'a na 4. taką wygraną.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Saint Elmo.
1: Marcin Atani.
0: Soul Park, jak co niedziela o godzinie 11 gramy Soul R&B w najlepszym wykonaniu, a dzisiaj audycja specjalna, czekałem na to tydzień, bo Marcin nie oglądał na żywo meczu tydzień temu, tylko oglądał powtórkę, więc nie mogłem zdradzić na antenie wyniku, ale udało się po 27 latach. New York Knicks, moja ukochana drużyna, wróciła do finałów NBA i wygrali to pierwszy raz od 73 roku, także jestem przeszczęśliwy. Dzisiaj nawet w tych w barwach klubowych przyszedłem i dzisiaj będziemy grać Soul R&B z Nowego Jorku i zaczęliśmy ogromnym hymnem Nowego Jorku, który oczywiście większość z was zna w wykonaniu Alicji z JMZ, a to jest wersja Part 2, która pochodzi z jej płyty Elements of Freedom, która jest bardziej akustyczna, chociaż na koniec ten beat wchodzi. Ale to nie jest jedyna specjalna okazja, którą dzisiaj obchodzimy w studiu Radia Campus, bo za starami siedzi Kuba Grondziel i Kuba dzisiaj ma urodziny, także zaśpiewamy dla Kuby pod melodię Alicji.

0: Jak chcecie, to możecie wysyłać SMS-y na 886-971-971 z życzeniami dla Kuby. No i co? Lecimy dalej z naszą nowojorską przygodą. Marcin, co tam dalej przygotowałeś?
1: A ja pozostanę przy Alicia Keys, bo tak jak wspomniałeś już New York Knicks, no to Alicia Keys była jedną z tych gwiazd najjaśniej świecących, jeśli chodzi o celebrację mistrzostwa.
0: Ale też
1: New
0: chyba
1: York
0: jest
1: Knicks.
0: Taką najbardziej znaną postacią ze świata soulu i R&B pochodzącą z Nowego Jorku.
1: Czy szerzej nawet popu?
0: Może nawet tak,
1: nie?
0: No tak.
1: Bo faktycznie, tak jak mówiłem, że raperów się kojarzy z miastem,
0: mnóstwo,
1: a
0: tak.
1: Wokalistów nie zawsze, bo tak. Nie zawsze reprezentują tak to miasto, a mają bardziej takie ogólne teksty.
0: Alicia zawsze.
1: Alicia zawsze podkreślała te korzenie nowojorskie. No i też tutaj można powiedzieć wiodła prym jako taka twarz tych celebracji New York Knicks. Pojawiła się na paradzie, wykonywała swój utwór. Właśnie tą wersję już bez Jay-Z, Empire State of Mind. No i też ten numer przewijał się w celebracjach po prostu na ulicach. Ludzie tłumnie śpiewali
0: jeden
1: refren.
0: Jeden z hymnów tych playoffów generalnie.
1: No jeden z hymnów takich, kurczę, Nowego Jorku.
0: Tak.
1: Najbardziej, myślę, już kojarzonych,
0: ale
1: znanych.
0: Już w czasie finałów były różne filmiki z ulic, jak tam kibice świętowali każdą kolejną wygraną. No to ta piosenka często pojawiała się na ich ustach. New York Jarula z Jadakisem i z Fat Joe.
1: To też drugą młodość przeżywa.
0: Tak, w ogóle
1: totalnie.
0: Niesamowita. To jest dobry banger.
1: Kozacki, tak.
0: I coś tam jeszcze. Był jeszcze jakiś jeden numer, który się często... Ale te dwa pamiętam i najbardziej zapadły w pamięć, bo one się bardzo często pojawiały.
1: Tak. No więc jeszcze na drugą nóżkę zagram też coś od Alicji. Te występy Alicji można sobie obejrzeć na YouTubie. Tam były filmiki, bardzo, bardzo fajny klimat. Chociaż te zwrotki z wersji jej solowej nie są aż tak znane dobrze, jakby znamy wszyscy refren, zwrotki nie aż tak, więc też to było coś nowego, coś świeżego, bo normalnie kończy się refren i spodziewamy się, że wejdzie Jay-Z ze zwrotką. No Jay-Z nie było na obchodach, więc Alicia się pociągnęła to solo i super też, że ma taką wersję tego utworu, że może tak to grać i warto tylko wspomnieć, na tych obchodach to grała ten numer jeszcze w innej wersji, bo grała pod ten beat z utworu z Jay-Z, po prostu swoje solowe zwrotki, a tutaj mamy wersję totalnie akustyczną, także na różne okazje, różne wersje Alicia tego utworu przygotowała, a ja od niej z katalogu znalazłem inną perełkę, gościnnie Nas, jest to remix utworu A Woman's Worth.
0: Też legenda Nowego Jorku.
1: Nas też, absolutna legenda, tak. No i właśnie ten numer, myślę, wielu fanów może nawet go nie znać, bo on się ukazał na takiej wersji, nie wiem, czy na
0: deluxe?
1: 20-lecie chyba, takiej deluxe debiutu Alicia Keys, po prostu bonus track, a kiedyś może na jakimś singlu.
0: Tak, też tak myślę.
1: No, także A Woman's Worth, Alicia Keys, Nas remix.
0: Let's go.

0: I jesteśmy dalej w Nowym Jorku i no, nie mogło zabraknąć mojego ukochanego wokalisty soulowego po latach 2000, a nawet końcówki 90, czyli Maxwell. Fenomenalny wokalista, przepiękny głos, totalny number one dla mnie, a to jest utwór Fortunate, timeless classic, propos tego, co gadaliśmy na poza anteniu, pochodzący z soundtracku do filmu Life z Eddie Murphy.
1: Tak, świetny film.
0: Tak,
1: I z Martinem Lorenzem.
0: Z Martinem Lorenzem, tak. No i przepiękny numer, przepiękna ballada od Maxwella. Marcin, co masz dalej w koszyczku nowojorskim przygotowane?
1: To ja z koszyczka mojego nowojorskiego wyciągnę kolejnego wokalistę o bardzo aksamitnym wokalu, pochodzącego z Nowego Jorku, czyli Case.
0: Absolutny klasyk.
1: Absolutny klasyk. Nie wszystkie jego albumy są, co ciekawe, dostępne na Spotify'u, ale akurat jego drugi album, Personal Conversation, jest, także wybrałem już trzeci w Soul Parku numer z tej płyty.
0: Przyjdzie dzień, że zagramy wszystkie już.
1: Może tak być. I to też dlatego, że ja szedłem troszkę takim kluczem, skoro gramy nowojorsko, to też wrzucam tutaj
0: raperów.
1: Gościnki nowojorskich raperów, żeby jeszcze podkreślić ten klimat. Zatem z tej płyty Scandalous i gościnnie Cameron, prosto z Harlemu, Dipset.
0: Tak, Maxwell sobie dobrze brzmi, za chwilkę Case
1: tak jest,
0: z Cameron.
1: Case i Cameron, Scandalous.

0: Ależ to buja. W ogóle tego typu numery strasznie mi przypominają ten prime NBA-owski z 90s. To jest taki, to jest taki sound, który totalnie mnie cofa do czasów Hey Hey
1: Lata
0: to NBA.
1: 90, tak.
0: Tak, i w ogóle najlepsze jest to, że ostatnio wspominałem z moim starszym bratem, że jak były 90s, właśnie najpierw Hey Hey to NBA było na TVP2, a potem w ogóle były skróty meczów, a nawet takie w ogóle grubsze skróty, to nie były takie parominutowe, na TVN-ie raczkującym, to pamiętam, że no wracałem tylko ze szkoły i absolutnie momentalnie odpalałem właśnie, bo to się zaczynały te wszystkie powtórki. No i wtedy właśnie zakochałem się w New York Knicks, wtedy zakochałem się w Patricku Ewingu, jakkolwiek źle to nie brzmi, ale Patrick Ewing po prostu był fenomenalnym koszykarzem i w ogóle piękna w ogóle historia, że Patrick Ewing dożył tego, że Knicksi zdobyli i w ogóle i zrewanżowali się z Persą, bo to wtedy no tak, ze Spursami tak. przegrali, ale wtedy z Persi, no przepraszam, ale Tim Duncan, David Robinson, to była...
1: No i Patrick Ewing wtedy był kontuzjowany chyba no, w 99.
0: Tak, tak, on tam...
1: Jeszcze w 94 byli w finale,
0: tak,
1: nie?
0: Ale on się zajechał w tych finałach 99, no i niestety tam, a on był bardzo mocnym filarem tego zespołu wtedy. Co jest zaskakujące, bo rzadko center jest takim dominującym zawodnikiem w drużynie, nie?
1: No, w latach 90. to bardziej. To
0: no
1: wtedy,
0: tak, ale teraz
1: się
0: już...
1: budowało wokół centrów. Tak, Shaq też był bestią totalną.
0: No, tak.
1: Shaq, Duncan, David Robinson. No wtedy ci środkowi byli bardziej doceniani.
0: A poczekaj,
1: bardziej...
0: kto wtedy centrem był w Bullsach? Rodman.
1: Longley chyba.
0: Chyba Longley, tak.
1: No to Bulls nie mieli jakiejś takiej...
0: Tak, oni się zbudowali właśnie wokół...
1: Wokół Mike'a, ale tak. Część drużyny była zbudowana wokół środkowych, podkoszowych i wtedy też bardziej byli priorytetyzowani w ataku. Mm-hmm. Grało się na nich akcje.
0: No byli gwiazdami.
1: No, a teraz właśnie nawet w finałach mamy Wembiego, który ma chyba 2,25 wzrostu czy coś i w czwartych kwartach rzuca trójki zamiast grać podkoszowo i to też jest tak. coś, co ci oldschoolowi gracze mówią, że on musi się nauczyć wykorzystywać ten wzrost i grać pod kosz zamiast próbować grać jak Kevin Durant.
0: Tak.
1: Zbyt dużo.
0: Tak. Jeszcze warto wspomnieć, jak mówimy o centrach, o Yao Mingu, ale to później
1: no tak,
0: troszkę.
1: Tak. Yao Ming to nawet Shaq musiał nabrać trochę pokory, bo najpierw nie doceniał Yao Minga, jak dostał kilka czap, no to...
0: O. Nie wiem, czy ty mi ostatnio nie wysyłałeś filmik, jak Shaq wspominał, że myślał, że Yao Ming nie mówi po angielsku
1: tak,
0: i w końcu o coś tam go Shaq asfaulował czy coś i mówi sorry, a Yao Ming mówi it's not a problem. Czy coś takiego było.
1: Tak, bo on nic nie mówił na boisku. No tak. To były fajne czasy dla koszkówki, ale teraz też mamy ciekawe czasy i w ogóle po raz pierwszy w historii NBA, ósmy rok z rzędu, mamy innego mistrza, więc to jest fascynujące.
0: Tak, ale wróćmy sobie do muzyki, jak już jesteśmy przy Harlemie, skąd pochodzi Cameron, który był gościnnie, no to tutaj, jeżeli chodzi o wokalistki, warto wspomnieć też o, powiedzmy, nowszej gwardii wokalistów i wokalistek, Tiana Taylor, gwiazda nie tylko muzyki, ale także ekranu. Była żona już Imana Shumperta, który też grał w ogóle w New York Knicks.
1: A propos Ewinga, to Ewing teraz jest w zarządzie Knicks.
0: Tak.
1: Czyli on też dostanie ten pierścień jako członek klubu.
0: Zarządu, tak.
1: No to piękna rzecz, bo ja myślałem, że tylko był jako legenda.
0: Tiana Taylor. Rose in Harlem i właśnie łączy się z Knicksami tym, że jest byłą żoną Imana Shumperta, a jeszcze a propos partnerek Imana Shumperta, to co w tej audycji, póki co Rose in Harlem, lecimy.
1: Pudelek.

0: 11.32, Wojciech Kopacz.
1: Serwis akademicki.
0: Karol Nawrocki podpisał ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej, poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. 1 lipca tego roku w Łodzi powstanie nowa uczelnia kształcąca wojskowych medyków. Według rządzących Wojskowa Akademia Medyczna odpowiada na zapotrzebowanie polskich sił zbrojnych. W wojsku potrzeba więcej lekarzy. Ma też uodpornić państwo na ewentualne kryzysy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Wśród zawodów nauczonych na nowej akademii mają znaleźć się lekarz, ratownik, pielęgniarka czy dentysta. Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że chciałoby uruchomić studia dla ratowników już w nadchodzącym roku akademickim. Badacze odkryli rzadkie świadectwo zachowań prehistorycznych ludzi. Archeolodzy podczas wykopalisk w Syrii odnaleźli szkielet 6-miesięcznego dziecka z połamanymi żebrami. Współczesna medycyna sądowa traktuje obrażenia tego typu jako znak przemocy domowej wobec nieletnich. Dzieci uczące się chodzić rzadko kiedy doznają urazów klatki piersiowej. Rany żeber najczęściej zadawane są przez opiekunów. Zachowane ślady nie pozwalają na bezsprzeczne ustalenie przyczyn śmierci dziecka, choć obecne dowody wskazują na przemoc domową. Pozostałe starożytne szkielety dziecięce znalezione na terenie wykopalisk wskazują, że ten przypadek był skrajny, a przemoc domowa wobec dzieci nie była w starożytnych kulturach powszechna. Rakieta Europejskiej Agencji Kosmicznej Ariane 6 ustanowiła nowy rekord przewożonego ładunku przez europejskie rakiety. Rekordowy lot Ariane 6 odbyła 17 czerwca. Na jej pokładzie znajdowało się 36 satelitów firmy Amazon. Stało się to możliwe dzięki nowym ulepszonym silnikom. Te mieszczą w sobie 156 ton paliwa, o 14 ton więcej niż poprzedni silnik. Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher chwali przedsięwzięcie. Według niego europejska rakieta Ariane 6 po raz kolejny dowiodła swojej wartości jako rakieta nośna, zdolna do realizacji wszystkich typów misji na wszystkie orbity. Dodał też, że daje to Europejskiej Agencji Kosmicznej większą pewność, że Europa może mieć niezależny od innych kontynentów dostęp do przestrzeni kosmicznej.
2: Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

0: I jesteśmy z powrotem. Dzisiaj Soul Park gości w Nowym Jorku z okazji zeszłotygodniowej wygranej New York Knicks, pierwszej od 73 roku, co mnie bardzo raduje, więc Marcin, bardzo dużo dzisiaj rzuca rzeczy takich R&B, soulowo-rapowych w ogóle.
1: Tak.
0: Także
1: moje ulubione połączenie.
0: Moje również.
1: Tak, no bo skoro tak wymyśliliśmy, że zrobimy nowojorską audycję, no to jednak ten element rapowy i to przecinanie się soul R&B z hip-hopem to jest też bardzo, bardzo nowojorskie. Można powiedzieć taka wizytówka, jeśli chodzi o brzmienie. I przed chwileczką królowa hip-hop soulu.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Taki przydomek miała Mary J. Blige, Queen of Hip Hop Soul, bo była też jedną z pierwszych artystek. Tutaj też w pewnym stopniu zasługa obecnie no, niezbyt dobrze postrzeganego Puff Diddy'ego, bo on miał tą wizję. On miał tą wizję właśnie łączenia R&B z tymi hip-hopowymi bitami.
0: Co był bardzo często w ogóle nielubiany w tamtych czasach, bo hip-hop wtedy był bardzo prawilny.
1: Tak, no i Mary J. Blige była jedną z pierwszych artystek, które jakby zebrały żniwa tej idei i faktycznie na pierwszych płytach Mary J. Blige sporo było tych takich hip-hopowych produkcji. I też, no, też przecinała się z różnymi raperami, a w remiksie numeru I Love You pojawił się kapitalny duet z Brooklynu, Smith & Wesson, wtedy można powiedzieć w swoim prime, bo to było w okolicach wydania The Shining, kapitalnego albumu Smith & Wesson, no i numer I Love You Remix ukazał się na singlu, a później trafił też na taką kompilację w 2019 roku Her Story Volume 1, tam możecie znaleźć różne właśnie hip-hopowe, ale nie tylko remiksy Mary J. Blige i takie też tam najważniejsze jej numery. Fajna introdukcja, jeśli ktoś nigdy nie zagłębiał się w jej twórczość, no to warto sięgnąć.
0: To jak jesteśmy przy Nowym Jorku, to tutaj wyprowadzam moją dziką kartę, że tak powiem, człowieka mało znanego moim zdaniem jako wokalista, bardziej chyba jako aktor. Jako aktor nazywa się Tristan Wiles, znany z roli Michaela Lee w serialu The Wire.
1: A to też lata 2000 bardziej jako aktor, nie?
0: Tak. A muzycznie znany jako Mac Wilds. I Mac Wilds wydał w swoim życiu dwa albumy, z czego ten pierwszy, który się nazywa notabene New York A Love Story, jest moim ulubionym i to jest super album z późniejszych lat 2000, który łączy hip-hop z R&B. Głównym producentem, egzekutywem był Salam Remy, znany ze współpracy z Nasem, między innymi czy Amy Winehouse, ale także producencko pojawiają się to takie klasyki jak Bing, Havoc, Neo, Rico Love, DJ Premier, James Fauntleroy czy James Poyser. A ja zagram sobie połączenie rapowo faktycznie R&B-owe.
1: A jeszcze ciekawostka, aktor pojawił się w klipie Teenage Love Affair Alicia Keys.
0: Tak, to prawda, zagrał tam główną rolę.
1: Tak, że się wszystko zapętla ładnie.
0: Zagramy sobie numer z płyty New York Love Story Maca Wildsa z gościnnym udziałem, również klasyka, ze Staten Island, czyli z dzielnicy, z której sam Mac pochodzi, czyli Method Man, Wu-Tang Clan, Ain't Nothing to Wait. I no idziemy, Wild Things, let's go. Yo, you ready?

0: od Wild Things do Wild Things, można powiedzieć. Keep Sweat prosto z Harlemu, kolejna legenda, jeśli chodzi o nowojorskich wokalistów R&B i Soul. Tutaj numer z jego płyty Didn't See Me Coming z roku 2000, gościnnie Busta Rhymes i Radiga i piękny przykład tego milenijnego, bangerowego soundu.
1: Tu zostajemy jeszcze w Nowym Jorku, tak cała audycja, i wrócimy do Imana Shumperta, którego wspominałem przy okazji Tiany Taylor, bo zagram coś od Elle Warner, wokalistki, która jest absolutnie zapomnianą wokalistką, a w roku 2012 wydała swój debiutancki album Perfectly Imperfect i zapowiadała się na ogromną gwiazdę R&B Soulu, ale niestety coś się nie udało i ona właśnie była z Imanem Shumpertem, z którym się bardzo burzliwie rozstała i później Iman już był z Tianą Taylor. A z tego albumu zagramy sobie singiel, pierwszy singiel, który wyszedł od Elle Warner, czyli Only Wanna Give It To You z gościnnym udziałem J. Cola. Let's go!

0: No i nasza nowojorska przygoda dobiega końca. Dziękujemy wam bardzo za obecność jak co niedzielę. Dla tych, którzy się spóźnili, oczywiście zapraszam na Instagrama i Facebooka Soulpak971. Tam będzie odsłuch audycji, link do playlisty. Jeszcze raz życzymy Kubie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
1: Dziękujemy za SMS-y.
0: Dziękujemy za SMS-y.
1: Pozdrawiam Miśka.
0: Tak. I wszystkie pozdrowienia, które Misiek powiedział, które zapomnieliśmy, to też pozdrawiamy. I Marcin, co na koniec masz przygotowane?
1: I na koniec mam numer od kolejnej legendy nowojorskiej, jeśli chodzi o soul R&B. Teddy Riley, absolutny klasyk, rodem z Manhattanu, co też nie jest aż tak często spotkane. Tak. Na ogół jest ten Brooklyn, Harlem. No a tutaj Teddy Riley na produkcji i grupa Blackstreet. Grupa założona na Harlemie w latach 90. I z ich katalogu wybrałam, jak się okazało, jeden z swoich ulubionych numerów
0: absolutnie.
1: Od Blackstreet, czyli This Is How We Roll. Numer ten znalazł się na ich płycie Another Level w 96 roku. No i tak z tym

Słuchacie Akademickiego Radia Campus. Kilka minut temu minęło południe. Przy mikrofonie Dawid Martin. Dzień dobry, zapraszam wszystkich na audycję w 60 minut dookoła świata. Dziś mamy 21 czerwca, najdłuższy dzień roku i przesilenie letnie. A co za tym idzie, wieczorem czeka nas ta wyjątkowa, najkrótsza noc roku, niegdyś obchodzona jako Noc Kupały, z czym wiązało się bardzo wiele starych przedchrześcijańskich zwyczajów. Już pojutrze z kolei mamy Wigilię Świętego Jana, czyli noc świętojańską poprzedzającą dzień jednego z najważniejszych świętych Kościoła, dzień ustanowiony na 24 czerwca w celu zasymilowania przez chrześcijaństwo dawnych pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca, niegdyś praktykowanych właśnie w Noc Kupały, noc zwaną też nocą kupalną, kupalnocką lub po prostu kupałą. To właśnie ta dzisiejsza, nadchodząca noc będzie bohaterką naszego spotkania, które rozpoczniemy od muzyki orkiestry Świętego Mikołaja.

pieśń sobótkowa. Grali i śpiewali muzycy Orkiestry Świętego Mikołaja z Lublina. Noc Kupały, najkrótsza noc roku, to święto słońca i księżyca, święto miłości, płodności i wreszcie święto dwóch przeciwstawnych, ale oczyszczających żywiołów, ognia i wody. Stąd właśnie wzięły się świętojańskie zwyczaje palenia ognisk obudkowych, żywiołu należącego do słońca, czy puszczania przez dziewczęta na rzekę wianków z zapalonymi świecami, a także zwyczaj zażywania pierwszej kąpieli w jeziorach i w rzekach, w których wcześniej rozmaite stwory, wodniki, wodnice i utopce czaiły się na nierozsądnych ludzi. Ponadto kąpiel po zmroku miała mieć charakter leczniczy, jako że wodę uznawano za oczyszczający i uzdrawiający żywioł należący do księżyca. Noc Kupały była też nocą wróżb. Wspomniane już wianki puszczane przez dziewczęta były wyłapywane w dole rzeki przez kawalerów. Te, które trafiły w ręce chłopców, miały przynieść swoim właścicielkom szybkie zamążpójście. Te, które nie wyłapane, płynęły dalej z nurtem rzeki, oznaczały dalsze czekanie. Wreszcie te, które płonęły bądź tonęły, zwiastowały staropanieństwo. W noc świętojańską młodzież zapuszczała się również na mokradła w poszukiwaniu kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los. Dziś niewiele z tych dawnych zwyczajów się ostało, poza tym, że jest to nadal radosny czas świętowania i zabawy, a młodzież dalej, pląsając przy rytmach muzyki, pewnie nieco innej niż ta, przy której bawili się ich dziadowie, nadal łączy się w pary właśnie w noc świętojańską. Z Lublina teraz przeniesiemy się do wsi Warszawa i posłuchamy nagrań tamtejszej kapeli ze znakomitej płyty poświęconej pieśniom sobótkowym właśnie. Kapela ze wsi Warszawa z albumu Święto Słońca.

0: To była kapela ze wsi Warszawa, ze swojej kapitalnej świętojańskiej płyty Święto Słońca. Teraz z Mazowsza przeniesiemy się na moje rodzinne Kaszuby, gdzie w noc świętojańską jeszcze w XIX wieku odprawiano obrzęd ścinania kani, polegający na rytualnym straceniu kani, ptaka, który na Kaszubach był symbolem zła. Egzekucja poprzedzona była sądem, podczas którego wygłaszano akt oskarżenia i wyrok, obwiniając kanie o wszelkie zło. Następnie wyznaczony kat dokonywał dekapitacji ptaka, a potem następował jego pochówek. Czasami zamiast kani ścinano wronę lub kurę, a w łagodniejszej, współczesnej, bezkrwawej wersji ścina się glinianą figurkę ptaka. Wiele z tych dawnych, nieco mrocznych zwyczajów i wierzeń zachowało się w obrzędowości kaszubskiej, która zafascynowała Roberta Jaworskiego z grupy Żywiołak, stąd właśnie ostatnie płyty tejże formacji są inspirowane kaszubską demonologią, kaszubskimi wierzeniami. Sięgniemy teraz po album Pieśni Północy, na którym Robert i jego ekipa zaśpiewali m.in. o ścinaniu kani właśnie. Przed nami grupa Żywiołak.
1: Ścinanie kani to łebrzut kstyry jak rzeci ledzi na świece. Ptyka ścinął kat zardzewiałym lemieszim, kutim a westrzonim płet kuzniu na łeciach ledzi, chterliwnym czasu spiwele i tańcowele. Czasa katowi nie udawało sa scud za pierwszym raza. Krew sekała po supie, a oni dali jak kule. A czasa nawet katopiele. Bo jeczej kania zetni, to bądź lepiej.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Reklama.
1: Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: 12.30, Wojciech Kopacz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Głos Zełenskiego w sprawie orderu Orła Białego. Nie milknął echa afery w szpitalu południowym. Cieśnina Ormus wciąż zamknięta.
4: Wiadomości.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego odebrany mu 2 dni temu przez Karola Nawrockiego. Odznaczenie wróciło do Polski ukraińską pocztą. Zełenski odniósł się do sprawy w poście na platformie X. Wyraził on w nim swój żal z powodu zaistniałej sytuacji. Wierzyliśmy, że order Orła Białego nadany w 2023 roku był przeznaczony dla ludu Ukrainy i naszego wojska, skomentował Wołodymyr Zełenski. Dodał też, że Ukraina jest wdzięczna obywatelom Polski za ich wsparcie i współpracę w walce o niepodległość Ukrainy. Jednocześnie zapowiedział, że Kijów pozostaje otwarty na współpracę z Warszawą. Orderu zrzekli się również poprzedni prezydenci Ukrainy – Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Jutro zostanie wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, informuje Stołeczny Ratusz. Urzędnicy oceniają, że rada nadzorcza ma być odpolityczniona i składać się z autorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia. Przypomnijmy, że do tej pory w radzie szpitala zasiadała m.in. Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy. Mówi prezydent miasta stołecznego Rafał Trzaskowski.
5: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
3: Wedle zapowiedzi ratusza zmiany nastąpią jeszcze w tym miesiącu. Irańska marynarka wojenna zapowiedziała, że cieśnina Ormus będzie zamknięta do odwołania, przekazał Reuters za irańską agencją prasową Fars. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
6: Od czwartku trwało porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Miało utrzymać się przez 60 dni, jednak z racji tego, że izraelskie wojska zaatakowały Liban, Iran zamknął cieśninę. Na 12 zaplanowano negocjacje pomiędzy USA a Iranem. Przed nimi miało dojść do spotkania Irańczyków z mediatorami z Pakistanu oraz Kataru. Na czele amerykańskiej delegacji stanął J.D. Vance.
3: Uważajcie na siebie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Drugi stopień zagrożenia burzami obowiązuje w 15 województwach, w tym w województwie mazowieckim. Dla całego kraju wydano alert RCB. Wyższy stopień zagrożenia upałem obowiązuje od zachodniej po centralną część Polski. Od Pomorza po Małopolskę obowiązuje też ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, aby unikać otwartych przestrzeni.
7: Radio Campus.

Jan Sobutkowy. Śpiewała i grała Kapela ze wsi Warszawa z gościnnym udziałem Mercedes Peon. Dzisiaj w audycji w 60 minut dookoła świata głównym tematem jest noc przesilenia letniego, noc świętojańska, czy też noc kupały, jak zwano ją u nas jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Teraz udamy się na północny wschód do krainy Bałtów, Litwinów i Łotyszów, gdzie noc kupały jest po dziś dzień jednym z największych świąt w ciągu całego roku. Dość powiedzieć, że na Łotwie ze względu na Ligo, jak nazywa się noc przesilenia, 23 i 24 czerwca są dniami wolnymi od pracy. Z kolei Litwini nie pracują w Świętego Jana, czyli 24 czerwca. Także każdy może oddawać się nocnym pląsom przy ognisku bez ryzyka zaspania do pracy następnego dnia. W tych krajach rzeczywiście bardzo mocno dba się o to dawne, jeszcze przedchrześcijańskie dziedzictwo. No i muzycznie scena folkowa u nich bardzo zacna. Teraz dwóch przedstawicieli litewskiego folku przed nami. Najpierw grupa Atalia, a po niej Sutaras.

To była grupa Sutaras, reprezentująca Litwę. A teraz udamy się jeszcze bardziej na północ, do Szwecji, gdzie święto przesilenia letniego nazywane jest Midsommar, co oznacza dosłownie środek lata, i od 1953 roku oficjalnie obchodzone jest w sobotę między 20 a 26 czerwca. Świętowanie rozpoczyna się już w piątek na otwartym placu, na którym ustawia się wówczas przozdobiony zielonymi gałązkami, kwiatami i kolorowymi wstążkami tak zwany Midsommarstangen, czyli słup majowy, wokół którego później odbywają się tańce, a zabawa trwa do białego rana. Zresztą sama noc w wielu regionach Szwecji jest wtedy biała. Poświętujmy zatem razem ze Szwedami przed nami Hedningarna.

grała szwedzka formacja Henning Harna. Na końcowe minuty naszego dzisiejszego spotkania pozostaniemy w Skandynawii, tyle że ze Szwecji przeniesiemy się do Danii, gdzie noc świętojeńska nazywana jest Sankt Hans lub Sankt Hans Aften, bo podobnie jak w języku niemieckim Jan po duńsku to Hans. Podobnie jak u nas, istnieje tam tradycja palenia ogni sobótkowych, które mają odgonić wszelkie złe moce. Często też pali się na nich wykonane z papieru i słomy kukły czarownic. Zwyczaj, nawet zdaniem niektórych Duńczyków, jest dość kontrowersyjny, tym bardziej, że niegdyś w noc świętego Jana rzeczywiście palono tam na stosach kobiety oskarżone o czary. Ostatnia z nich, niejaka Anne Pales, spłonęła na wyspie Falster w roku 1693. Swoją drogą widać też tutaj wyraźne analogie do kaszubskiego zwyczaju ścinania kani, o którym mówiłem w pierwszej części audycji. No, historycznie przecież związki naszego Pomorza z Danią były dość silne. Co ciekawe, po dziś dzień kolejni monarchowie duńscy tytułują się księciami bądź księżnymi Kaszub. Dzieje tego tytułu sięgają XIII wieku, kiedy duński władca Waldemar II Zwycięski podbił zachodnie Pomorze, gdzie odebrał hołd lenny. No i właśnie teraz prosto z Danii na zakończenie naszego programu zagra na skrzypcach i zaśpiewa Christine Sand. A za uwagę dziękuję już Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Do usłyszenia.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
4: Radio Campus. Same sztosy.

wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną. Zaczynaliśmy z zespołem Kish, Chillag, mała gwiazda. I to było utwór Late Siwesz, bardzo proszę, tak mi się wydaje. Dzisiaj posłuchamy tylko muzyka węgierska, bo prezentujemy programację festiwalu Fishing on Orfu. I tak, festiwal się zaczyna za parę dni, w środę, i będzie 4 dni tylko z muzyką węgierską w mieście Orfu. Bardzo tam polecam, jest mało jezioro i jest taki festiwal, który zaczynał Andrasz Lovasi, który też gra z zespołem Kish Chillag, i gramy dalej. Jest tylko, jak mówiłem, tylko muzyka węgierska. Jest fajnie projekt, kiedy punk spotkać się z muzyką cygańską. Jest na przykład projekt Bohemian Betiers razem z Porno Gracz, same gwiazdy, i razem stworzyli taka fajny utwór Ho Meni Okarok. No i posłuchamy, zaczynamy. Bohemian Betiers razem z Porno Gracz.

to był projekt Hyper Karma, piosenka Stoposz. To jest też muzyka węgierska i po prostu już trzeci utwór dzisiejszy, Kiszcilag, Bohemian Beaters and Pornograts, a razem z Hyper Karma. Wszyscy grają na wielkiej scenie podczas festiwalu Fishing on Orfu, które jest festiwal tylko z muzyką węgierską. Można się pytać, dlaczego tak się robi. Czy to jest anti-Sziget, bo w Budapeszcie od dawna jest wielki festiwal Sziget, który jest teraz bardzo komercyjny i może, bo kiedy tam parę lat temu, 20, kiedy byliśmy tam na Szigetie, my byliśmy szczęśliwi, że możemy słuchać, posłuchać, zobaczyć zespoły węgierskie i właśnie jest trochę, jest alternatywa teraz. Zespoły nie chcą grać na Szigecie i wolą grać razem w festiwalu. Mały festiwal, bardzo taki kameralny, rodzinny, który się nazywa Fishing on Orfu, ale myślę, że każdy obcokrajowcy też jest zaproszony. To nie jest tylko dla Węgrów. Tak, no polecam Fishing on Orfu i dalej posłuchamy klasik, klasik z klasiką z muzyka węgierska. To jest Besodrom, Mejutom o Pipam. Besodrom.

Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną. Dzisiaj jest święto muzyki. Taka impreza francuska, gdzie można grać całą noc i cały dzień na ulicy francuskiej. I teraz też są inne imprezy, no wszędzie na świecie. Ale właśnie nie o to chodzi. Dzisiaj prezentujemy festiwalu Fishing on Orfu. Orfu to jest małe jezioro koło Peciu. I to było zespół belga z Belgii, nie z Węgier, ale tak się nazywa projekt, hip-hopowski projekt belga. To jest taki śmieszny hip-hop, utwór się nazywa Nem Zeti Hip-Hop, to znaczy taki narodowy hip-hop, tak piosenka się nazywa. I bardzo jest śmieszne i też Belga gra w tym roku na festiwalu Fishing on Orfu, który się zaczyna w środę. I tam jest dużo zespołów z Węgier, to znaczy prawdziwy tylko, ale nie każdy, ale mój ulubiony projekt, chyba mój ulubiona kapela z Węgier, to jest Korej Urem i mają teraz taki side projekt, który się nazywa Korej Electric. I grają właśnie taki trans, taki bardzo medytatywny. No posłuchamy. Utwór się nazywa Screwing. I potem będą wiadomości. Korej Electric.

0: Zbliża się 13.30, Wojciech Kopacz.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Kto następnym rzecznikiem praw obywatelskich? Trwają rozmowy pokojowe z Iranem. Polskie siatkarki grają w Lidze Narodów.
1: Wiadomości.
0: Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Ma nim zostać Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej oraz przewodniczący warszawskiego klubu Gazety Polskiej.
2: W czasach, w których pan Adam Borowski byłby rzecznikiem praw obywatelskich, byliby dużo bezpieczniejsi niż dzisiaj. Jeżeli chodzi o te wszystkie opresje, które wynikają albo z tego, że państwo coś robi nadmiernie, łamie po prostu prawo, albo z tego, że nic nie robi.
0: Mówił w telewizji Republika prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Swojego kandydata ma też obóz rządzący. Klub Koalicji Obywatelskiej rozpoczął zbieranie podpisów pod listą poparcia dla kandydatury mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram. Przypomnijmy, 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się w lipcu. We wtorek upływa termin zgłaszania kandydatur na jego następcę. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius zapowiedział, że działania negocjacyjne w sprawie Ukrainy prowadzone przez Niemcy, Francję i Wielką Brytanię będą ściśle koordynowane z polskim rządem. Minister Radosław Sikorski wyraził swoje obawy związane ze składem komisji negocjacyjnej. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika ocenił, że między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim w Unii Europejskiej żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Dodał też, że francusko-niemiecki silnik jest zbyt mały, aby napędzać tak duży pojazd, jakim stała się Unia Europejska. Do wypowiedzi polskiego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius. Przekazał, że nie jest to odpowiedni moment na dyskusję ani o formatach, ani o udziale Polski w tych formatach. Iran nie dąży do uzyskania broni atomowej, ale nie rezygnuje z wzbogacania uranu, oświadczył prezydent Iranu. Zapowiedział też, że jest gotowy potwierdzić swoje stanowisko na piśmie. W niedzielę w Szwajcarii odbędą się rozmowy pokojowe między USA i Iranem. Jak zapowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Iranu, głównym tematem spotkania będzie konflikt pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Irańska dyplomacja podkreśla, że żadne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi nie jest możliwe bez pokoju w Libanie. Amerykanie twierdzą, że obie strony zgodziły się w piątek na rozejm. Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami Izraela w sprawie zakończenia konfliktu w Libanie.
1: Sportowy Campus.
0: Trwa kolejny turniej Ligi Narodów siatkarek, tym razem w Bangkoku. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
3: Podczas tego turnieju Polki wygrały dwa mecze. Jeden z Bułgarkami 3-0, drugi z Holenderkami 3-1. Teraz trwa trzeci mecz, a naszymi przeciwniczkami są Kanadyjki. Reprezentantki spod klonowego liścia wygrały pierwszego seta, w drugim zdecydowanie nasze reprezentantki wygrały 25-21, a trzeci wygrały Kanadyjki. Obecnie jest 6-1 dla naszej reprezentacji.

wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną. Dawid jestem dzisiaj i prezentuję prezentuję programację festiwalu Fishing on Orfu, muzyka węgierska. 4 dni koło Peciu i to było taki śmieszny mały zespół z Węgier, który się nazywa Sorbonne Sexuelle. Ja jako pracownik Sorbona, ja myślę, że to jest bardzo śmiesznie. Sorbonne Sexuelle i to był utwór Legro Shab. Przepraszam za akcent. I właśnie to jest taki mieszanka między bardzo, bardzo znane węgierskie kapele i mniej znane, na przykład tak, Sorbonne Sexuelle. Tak, kto gra w tym roku na Fishing on Orfu? Jest też legendarny zespół ska, taki reggae ska, który się nazywa Paso, tak się nazywają Pannonia All Star Orchestra. Tak, Pannonia All Star ska orchestra. Radość po prostu. No, posłuchamy. Chyba to jest nowy utwór. Paso, Pannonia All Star ska orchestra. Hej, hoj, tam mogę. Posłuchamy.

0: To było zespół, to było tak, artystka, która się nazywa Tigrish Joffi, trochę punk, to jest nowość dla mnie, odkryłem właśnie przygotowując tego audycję. Tigrish Joffi, no dobra, ona też gra na Fishing on Orfu, mały festiwal tylko z muzyką węgierską. To był utwór Gerefel Hozam. I tak, polecam bardzo. Inny zespół, który nie znałem, bo no, z muzyką węgierską jest dużo zespoły, taki oldschoolowe, no Korajorem, albo jakieś Panonia All Star i tak dalej, no to grają wszędzie od 20 lat, ale mamy też nowe projekty, na przykład Sisi albo Sisi, nie wiem jak dokładnie się odmawia, może Sisi, ale tam jest utwór i będziemy teraz słuchać, który się nazywa Blocho. I kto trochę mieszkał w Budapeszcie, chyba kojarzy Blocho. Blocho to jest stacja metra, to jest taki placyk Blocho Luiso Ter, gdzie dużo się dzieje właśnie w nocy, ale też jest koło dzielnica, która się nazywa Njorsker, taki właśnie taki dla bandytów. I właśnie Sisi śpiewa o Blocho Luisa i się ja tak i pamiętam. Blocho Luisa to jest to. Posłuchamy Sisi Blocho.
1: Yeah.

한 맴 파워 한 맴

I to było zespół Elefant, też z Węgier. Utwór się nazywa Kysz, albo Kys, Kys, a może Kys, o dzięki, o brawo. To zespół Elefant, też, który gra na Fishing on Orfu, festiwal, który się zaczyna za parę dni w środę w mieście Orfu. Bardzo polecam ten festiwal. Też mają fajnie tam wideo, bo chyba prawie każdy koncert jest nagrane i można posłuchać też fajnie Fishing on Orfu. Jeżeli nie masz szans podróżować na Węgrzech w tym weekendzie, bardzo polecam koncert w Warszawie. To jest na Adzie, chyba tak, organizowany przez Femerki, tak jak zawsze fajny koncert. No to polecam. To jest w piątek, tak, 26 czerwca. Burkina Haza z Burkina Faso i też Tungleisa z Islandii. I jeżeli chcemy się spotkać, ja tam będę na pewno, to polecam ten koncert. I na sam koniec mamy ostatni utwór, to jest kolejny zespół z Węgier, który gra na festiwalu Fishing on Orfu. To jest Color Star razem z Daniel. Pozdrawiam Daniela. Color Star to było wojna francusko-angielska. Do usłyszenia i mam nadzieję, że się widzimy albo na Orfu, albo na Adzie na koncert z Burkina Haza. Na razie!

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Campus.

0: around the world from the UK.
1: 14.30, Wojciech Kopacz.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Samorząd lekarski o aferze w Szpitalu Południowym. Papież apeluje w sprawie uchodźców. Trwa mundial.
2: Wiadomości.
1: Warszawski samorząd lekarski odniósł się do afery w Szpitalu Południowym. Lekarze protestują przeciwko czynieniu z osób aktywnych politycznie zarządców szpitali publicznych. Przynależność partyjna nie powinna decydować o stopniu naukowym, awansie ani wysokości zatrudnienia, argumentują pracownicy ośrodków zdrowia. Medycy protestują też przeciwko rejestrowi wynagrodzeń powiązanych z numerem PESEL uchwalonym przez Sejm. Twierdzą, że rozwiązanie to nie poprawia poziomu świadczonych usług, a odwraca uwagę od prawdziwych problemów. Jednocześnie samorząd lekarski domaga się od zamieszanego w aferę Dawida Kacprzyka wyjaśnień. Działania w sprawie afery zapowiedział też stołeczny ratusz, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
1: Prokuratura zapowiedziała wszczęcie śledztwa. Służby badają, czy prezydent Warszawy wiedział wcześniej o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Papież Leon XIV zaapelował o przyjmowanie uchodźców, którzy poszukują ochrony i bezpieczeństwa. Głowa Kościoła katolickiego podkreśliła, że nikt nie może odwracać się w drugą stronę wobec tych osób i wyraziła wolę, by rządzący kierowali się w swoich działaniach postanowieniami konwencji ONZ-u dotyczącej uchodźców. Papież nawiązał tym samym do obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Uchodźcy. Święto ustanowiono w rocznicę uchwalenia tej konwencji przez ONZ.
2: Sportowy kampus.
1: Mundial trwa w najlepsze, a wraz z nim zaskoczenia. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
4: Dotychczas Cabo Verde zremisowało z Hiszpanią 0-0, Ekwador zremisował z Curaçao, również takim samym bilansem. A już wieczorem kolejne mecze. Od 18 La Furia Roja zmierzy się z Arabią Saudyjską, a o 21 Belgia z Iranem.
1: Dziś do 17 potrwa jubileuszowa edycja Warszawskiego Dnia Zwierząt. To największe w stolicy wydarzenie poświęcone zwierzętom domowym, wolnożyjącym oraz dzikim. Odbywa się na Psiej Polanie, na polu mokotowskim. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, porady adopcyjne, bezpłatne chipowanie zwierząt oraz kocia strefa. Impreza organizowana jest przez schronisko na Paluchu, lasy miejskie oraz ogród zoologiczny. Tegoroczne hasło: razem dla zwierząt, mądrze i odpowiedzialnie.
2: Akademickie Radio Campus.
0: This is Selecta Radio. Selecta Radio.
5: Welcome to the realms of South by Southwest London and Selecta Radio. It's Moa Yub. Now, at the top of the show, I said that we had spent some time with the British Music Embassy stage hosting some phenomenal acts, but for the uninitiated, you may be thinking, what is this big festival that only goes by its initials? South by where? My companion in the world of Selecta, Sean, goes there every year to Austin, Texas for South by Southwest Festival. It is a meeting point for independent artists, filmmakers, musicians, creatives all around to gather and celebrate. If you want a flavor of that, you can check out those shows on selecta-radio.com. Producer Haley always comes back slightly ski-whiff. One too many tacos that I don't blame her for. I heard they're good out there. And this year we had the honor of hosting South by Southwest in London for a second time, returning to the British Music Embassy stage. And along the way, taking time during the day to catch up with some artists that we feel is essential that you hear from. Artists who are beginning their journey, artists who are in their steps of growth. One of them, a previous guest of the show before, in short audio form, called Cesara Gore. And another one of them, from Scotland, via Paris, via Germany, via the States, called Gaia. We're going to be hearing from both of them. Before then, though, any excuse for me to squeeze in some Jasmine Myra, I will take. Studied at the Leeds Conservatoire, And every album just keeps getting better, more emotional. Takes me to somewhere dreamier. This is from Where Light Settles, and it's called Some Rain Must Fall.

0: On radio across the world, this is Selecta Radio.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
3: Zbliża się 15.30. Wojciech Kopacz.
4: Serwis akademicki.
3: Karol Nawrocki podpisał ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej, poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. 1 lipca tego roku w Łodzi powstanie nowa uczelnia kształcąca wojskowych medyków. Według rządzących Wojskowa Akademia Medyczna odpowiada na zapotrzebowanie polskich sił zbrojnych. W wojsku potrzeba więcej lekarzy. Ma też uodpornić państwo na ewentualne kryzysy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Wśród zawodów nauczonych na nowej akademii mają znaleźć się lekarz, ratownik, pielęgniarka czy dentysta. Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że chciałoby uruchomić studia dla ratowników już w nadchodzącym roku akademickim. Badacze odkryli rzadkie świadectwo zachowań prehistorycznych ludzi. Archeolodzy podczas wykopalisk w Syrii odnaleźli szkielet 6-miesięcznego dziecka z połamanymi żebrami. Współczesna medycyna sądowa traktuje obrażenia tego typu jako znak przemocy domowej wobec nieletnich. Dzieci uczące się chodzić rzadko kiedy doznają urazów klatki piersiowej. Rany żeber najczęściej zadawane są przez opiekunów. Zachowane ślady nie pozwalają na bezsprzeczne ustalenie przyczyn śmierci dziecka, choć obecne dowody wskazują na przemoc domową. Pozostałe starożytne szkielety dziecięce znalezione na terenie wykopalisk wskazują, że ten przypadek był skrajny, a przemoc domowa wobec dzieci nie była w starożytnych kulturach powszechna. Rakieta Europejskiej Agencji Kosmicznej Ariane 6 ustanowiła nowy rekord przewożonego ładunku przez europejskie rakiety. Rekordowy lot Ariane 6 odbyła 17 czerwca. Na jej pokładzie znajdowało się 36 satelitów firmy Amazon. Stało się to możliwe dzięki nowym ulepszonym silnikom. Te mieszczą w sobie 156 ton paliwa, o 14 ton więcej niż poprzedni silnik. Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher chwali przedsięwzięcie. Według niego europejska rakieta Ariane 6 po raz kolejny dowiodła swojej wartości jako rakieta nośna, zdolna do realizacji wszystkich typów misji na wszystkie orbity. Dodał też, że daje to Europejskiej Agencji Kosmicznej większą pewność, że Europa może mieć niezależny od innych kontynentów dostęp do przestrzeni kosmicznej.
1: Campus.
0: This is Selecta Radio.
5: Selecta Radio. So when I say that in any city that you live in, you are always going to bump into people, that is an obvious thing. When it comes to South by Southwest London, a lot of us who grew up together in the music scene are busy hard at work. So we don't always get to connect. But along the road last week, Hayley and I had the privilege of talking to Blue Canarinho, previous guest on the show, Emily Dust, previous guest on the show, good friends of ours for the longest time, who we've been working with for the longest time, who've taught me many things along the way as well. And alongside both of those, we also bumped into this particular artist outside the Max Cooper installation, somewhere along Brick Lane during South by Southwest London. This is Scarlett O'Malley, who I in fact haven't seen in years since she played at Tolla, a venue in South London. Pre-production days, pre-fame days as well. She's doing very well, to say the least. And this is the summary of it. Coming out on Bradley Zero's Inimitable Rhythm section. This is from her EP, Welcome to My Channel. Dominator. And of course, it's called The Dominator. Very shortly, we're going to be getting into this week's After Dark mix. courtesy of the Rama for Naldo. I guess just start skanking out.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.
2: Kampus.
3: Kampus. Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Ja chcę spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grzało gdzieś dupa ze mną.

Siemano, ja się nazywam Simba, a to jest Bita Godzina, czyli audycja Drum & Bassowa. Mam dla was dzisiaj kolejny mix, tak jak w poprzednich dwóch tygodniach. Kolejną część BGSM, czyli Bita Godzina Studio Mix. Nagrał DJ reprezentujący Katowice, organizator cyklicznych imprez Dramaturgia i Neuroflow, rezydent katowickiego klubu Cel, DJ Kajo. W miksie masa duszy, atmosfery i płynnego Drum & Bassu. Zapraszam na niego, a za nim mix. Facebook.com, Instagram.com, Soundcloud.com/bitagodzina. Tam możecie wchodzić, robić te rzeczy, które się tam robi. Mix, który zaraz usłyszycie, pojawi się na Soundcloudzie już w tym tygodniu. No a teraz Kajo dla Bita Godzina Studio Mix.

0: A moim dzisiejszym gościem jest Dorota Masłowska.
1: Dorota Masłowska.
0: Witam cię serdecznie. Pisarka, dramaturżka, ale też autorka, chciałem powiedzieć wokalistka, ale to za mało, no bo też chyba odpowiadasz za muzykę w niektórych swoich utworach. O tym pogadamy szerzej później, no ale interdyscyplinarna artystka i zdradziłaś mi przed chwilą, że to pytanie, które zadaje Abradab w piosence Wena, co dla ciebie, zapytaj siebie, że powraca do ciebie.
1: Powraca do mnie, to po prostu jest bardzo dobra fraza.
0: A jak to jest u ciebie, czy w ogóle z takim pojęciem weny, czy tam zrywu, czy ty jesteś jednym z tych artystów, co właśnie długo, długo się zbiera i siada i robi na raz, czy jesteś systematyczna, jak sobie zakładasz na przykład, że piszesz książkę, to codziennie rano 10-15 ciśniesz?
1: No właśnie to jest wieloznaczne i wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, dlatego że potrafię bardzo długo nic nie robić, potem robić nagle bardzo dużo i być szalenie zdyscyplinowana, ale to właśnie nie wynika z takiego, wiesz, narzucania sobie czegoś, czy zmuszania się do czegoś, tylko że jak rzeczywiście piszę, to już piszę i w sumie niewiele więcej mnie interesuje. No, na pewno nie przepadam za pracą taką, czyli za takim pisaniem intelektualnym, zdyscyplinowanym i logicznym, tylko to oczywiście idzie mi jak po grudzie i do tego muszę się dyscyplinować. No ale najbardziej lubię taki typ wysiłku, który jest szalony i który przynosi właśnie raz brak efektów oraz niespodziewanie kwieciste efekty.
0: A jesteś jedną z osób, które no już przeżyły i duży sukces i doświadczenia na rynku. Teraz przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o sytuacji na rynku filmowym. Ja czuć się żaliłem z problemami ze zrobieniem swojego filmu. Ty mi opowiadałaś o tym, jak też film, który długo pisałaś, nie doszedł póki co do skutku. I czy przy tych wszystkich doświadczeniach i tym, jak już wiesz, jak też działa, nie wiem, rynek literacki, wiesz, jak działa, czy to zabiło w tobie, albo przynajmniej w jakiejś części, wiesz, tą pierwszą pasję do tworzenia, czy udaje ci się to zachować, że jak siadasz i robisz, to się właśnie odcinasz od tego, że ktoś będzie to krytykował, że musisz się dealować z jakimiś sprzedawcami sztuki, która staje się produktem, wiesz, o czym mówię, no to tak. Jest trudna część tej pracy, czy to masz, czy to już jest takie bardziej... Czy to się przestało być już romantyczne?
1: Wydaje mi się, że ja przeżywam drugą falę romantyzmu. To znaczy, przede wszystkim pracuję zawodowo już ćwierćwiecze.
0: Gratuluję jubileuszy. Powinnaś siedzieć na takim fotelu, a ja powinienem ci robić benefis.
1: Oplecionym czosnkiem.
0: I taki, pamiętasz Krzysztofa Jasińskiego, co robił wszystkie benefisy z Teatru Stu, taki pan?

0: I on każdy siadał, no. Aktor, i on tam, a teraz dla ciebie twoja, no ja ukochana aktorka.
1: Liczę, że to się wydarzy. W przyszłym roku będę obchodzić taką równą rocznicę. Natomiast wracając do romantyzmu. Rynku, tak. i romantyzmu, no to w przeciągu tych lat oczywiście wszystko się bardzo zmieniło i nadal się zmienia i myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, że właściwie tylko zmiana jest pewna, to znaczy to przyspieszenie i te procesy, które trawią sztukę w tej chwili też w związku z pojawieniem się AI na razie jako narzędzia, ale w sumie czujemy, że ten potwór nad nami dyszy i zmienia kompletnie warunki gry i zasady, no to wydaje mi się, że ja w tej chwili kompletnie odzyskałam taką istotę tworzenia, ten taki emocjonalny, tą emocjonalną czystość, to znaczy ja się nie staram o wyniki, tylko chcę, żeby to po prostu był czysty przepływ, czysty strumień, bo wiem, że to jest to, co możemy z tej AI-owej pożogi ocalić.
0: Tak, to jest, ja powiem, przyznam, że jestem w gronie tych bardziej przestraszonych tym i też sobie myślałem, to jest trochę a propos tego, co rozmawialiśmy właśnie przed wejściem na antenę, że ciężko bardzo przekonać decyzyjnych ludzi do czegoś oryginalnego, co nie wchodzi, bo ja mam poczucie, że nie tylko algorytm sam sobie jest problemem, ale to, że ludzie oczekują od ludzi myślenia algorytmem, nie? Że ty przedstawisz tak. Na przykład scenariusz, który będzie spełniał dokładnie pewne wymogi, a jednocześnie skręcać od środka, bo wszystkie genialne dzieła łamały te schematy i właśnie robiły coś nowego, a to nie są czasy dla robienia nowych
1: tak.
0: rzeczy.
1: Myślę, że poruszasz bardzo ciekawą sprawę, bo w tej chwili oczywiście AI jest ogromnym zagrożeniem, ale na razie dotyka nas najbardziej w postaci ludzi, którzy odtwarzają tak, to myślenie.
0: Tak, tak, dokładnie, że to nie chodzi nawet o maszynę, tylko tak. to, że ktoś do ciebie przychodzi i oczekuje, że ty się wpasujesz w jego algorytm w
1: tak.
0: głowie.
1: Więc myślę, że już w tej chwili mamy na rynku mnóstwo sfałszowanej sztuki, to znaczy sztuki, która jest właśnie konstruowana, produkowana po prostu pod kątem tego, co się podoba. Ja też widzę taką niesamowitą i fascynującą, ale też straszną zmianę w publiczności. To znaczy, że to się stali konsumenci. Po prostu oni mają swoje wymagania, swoje roszczenia,
0: absolutnie.
1: Swoje oczekiwania i oczywiście dla mnie to kompletnie zaburza tę relację, której ja dla siebie pragnę z publicznością i tym bardziej okopuję się w takim skupieniu na tym procesie twórczym, który właśnie wiesz, no jest piękny, jest metafizyczny i wydaje mi się, że to jest coś, o co trzeba, na czym się trzeba totalnie skupić, o co trzeba totalnie walczyć.
0: No i zaraz pójdziemy dalej w tej rozmowie, ale posłuchajmy jednego utworu, który bardzo nieprzypadkowo tu wybrałem.

0: Prezydent w wykonaniu Mr. D, czyli twojego pierwszego, bo zmieniłaś pseudonim muzyczny, pierwszego wcielenia muzycznego. No oczywiście tutaj poszedłem bardzo tak prywatą, no bo to jest utwór, do którego robiłem teledysk, w którym wystąpiłaś też razem z córką swoją Maliną, która później u mnie zagrała w licencjackim filmie, później u Filipa Bajona w Ślubach Panieńskich, więc mam bardzo duży sentyment do tego utworu. No i idąc za tym, co powiedziałaś przed chwilą o tym odzyskaniu tej... bo może, nie chcę sugerować odpowiedzi, ale myślę, że może tam być, skoro ciśniesz tą muzyczną stronę. Po co ci właściwie jest ta twórczość muzyczna, skoro jesteś uznaną pisarką, spełniasz się w tym, jesteś doceniona? Co ci daje muzyka, czego ci nie daje pisanie? Bo też piszesz teksty, więc tam też jest element pisania, ale ten performance jest chyba ważny, że ty to wykonujesz, że ty śpiewasz.
1: Tak. Myślę, że po pierwsze... Właśnie myślę, że chodzi o to, o wolność, bo wiesz, no, ta bardzo poważna rola pisarki, ten pomnik, który jednak stopniowo, którym ja stopniowo obrastam, ja ostatnio zostałam laureatką nagrody imienia Adama Mickiewicza.
0: Gratuluję.
1: Żartom nie było końca. No ale to jest bardzo poważna rola. I ja nic nie mam do tej powagi, ja czuję się poważną osobą i poważną artystką, natomiast ona mi odbiera ruchy, to znaczy ciężar tej persony odbiera mi artystyczną beztroskę, taką spontaniczność. I...
0: Trochę ją miałaś w felietonach swoich, mam wrażenie, które bardzo dobrze się działały, że tam sobie trochę mogłaś
1: tak, pofikać.
0: Luźniej, nie?
1: No. No właśnie. Więc ja szukam wentyli bezpieczeństwa, to znaczy dziedzin sztuki, które również mnie interesują, a w których jestem nieudolna, jestem od nowa, jakby wiesz, startuję od zera.
0: Czy jest element jakiegoś takiego ryzyka fajnego, przestrachu?
1: Tak, raczej ryzyka, właśnie, bo ja nie mam tego rodzaju strachu, że zostanę, wiesz, jakby, że zostanę źle oceniona, czy wyśmiana, czy ja w ogóle tego nie, mój mózg tego nie wytwarza.
0: To dobrze.
1: I właśnie to, że jestem, że startuję znowu od zera, daje mi ten dreszcz, którego w tej ustalonej już drodze zawodowej nie ma. Bo on gaśnie, bo po prostu masz na sobie coraz taki, coraz więcej oczekiwań, wymagań. Też, wiesz, jakby coraz więcej waży to, co zrobiłeś, więc narzuca pewien tembr dalszym ruchom. I tu nagle mam jakąś przestrzeń wolności, no ale, wiesz, wydaje mi się, że po prostu ja też kocham muzykę, ja kocham przebywać w tym świecie i komponowanie jej, i śpiewanie, i po prostu tworzenie w tej dziedzinie sprawia mi jakąś niesamowitą przyjemność i czuję, że znowu żyję, podczas gdy ta przewidywalność tej mojej persony w świecie literackim, no po prostu jest dla mnie momentami przytłaczająca.
0: I to jest w ogóle ciekawe, bo ja to myślę, że w 90% z tego powodu ja robię swoje rapowe kawałki, bo czuję, że nikt nie oczekuje nic tam ode mnie, nikogo to nie obchodzi, w takim dobrym sensie, że właśnie to nie jest filmowa wypowiedź, gdzie ja mam jakąś ustaloną, wiesz, pozycję albo coś powinienem według ludzi robić, tylko sobie to robię i czysto się tym cieszę, ale powiedziałeś taką rzecz trochę, że, przepraszam, trochę to niedokładnie powtórzę, ale powiedziałeś, że potrzebujesz dziedziny, w której trochę możesz być mniej poważna, w której możesz się wygłupić i tak, i jak patrzę na Mr. D, to tam było zawsze bardzo dużo humoru, ironii, no, wiesz, kanapki z hajsem i nawet ten prezydent, że tam było dużo liryki, nostalgii, obserwacji, ale tam było dużo bardzo komedii. A mam poczucie, że w tych twoich nowszych kawałkach one są takie jakby wprost poważniejsze. Ten utwór Tato na przykład, który tam nie ma żartu w ogóle, on jest taki bardzo, ty jesteś tam taka otwarta, nie? I czy to jest naturalny proces, że jak jest ta nowa dziedzina, w tym przypadku muzyka, to się zaczyna trochę tak z dystansu, że to jest beka, a jak się czujesz niepewniej, to też już nie chowasz się za jakąś, wiesz, ironią, za jakimś cytatem.
1: Wiesz, ja robiłam Mr. D w zupełnie innym momencie życia i interesowało mnie co innego i ja, wiesz, po prostu...
0: No tak, kawał czasu minął od tego do Doroty. Ale tak. Też dlatego zmieniłaś tą ksywkę, żeby trochę odciąć się od tamtej?
1: No tak, bo ja wiedziałam, że Dorota jest po prostu wypowiedzią poważną, wypowiedzią stuprocentowo, po prostu wręcz taką mroczną i że nie ma tam w ogóle, jest tam zero żartu, mimo że ja, że jednak jest to pole wyobraźni, które jest nieskrępowane, ale jednak nie jest to żart. I tak samo płyta, którą nagrałam teraz, no myślę, że ja weszłam w coś takiego, że eksploruję taki walor, muzyki, że jednak użycie własnego głosu, własnej ekspresji emocjonalnej, to chyba jest dla mnie najważniejsze, umożliwia mi taką wypowiedź bardzo wprost i bardzo osobistą, gdzie jednak w literaturze na przykład jestem schowana wszędzie za komplikacjami formalnymi, za swoją wyobraźnią, a tutaj po prostu nagle mam przestrzeń, w której wyrzucam z siebie emocje i one w takiej dość surowej formie trafiają do mózgów innych ludzi przez uszy. I no i to jest jakaś taka więź ze słuchaczem, która jest dla mnie ekscytująca. I na pewno to idzie w tę stronę. To, co nagrałam nowego, jest, wydaje mi się, że jeszcze jest jeszcze dosłowniejsze, jeszcze mniej zawoalowane i takie momentami miażdżące.
0: A czy to jest tak? Może nie jest. Ale tak się zastanawiam, czy nie boisz się tego, że im będziesz lepsza w muzyce i na przykład to ci będzie wychodzić, to wylądujesz w tym samym miejscu, co wiesz, co z literaturą. No bo jak zaczynałaś pisać pierwszą książkę i nikt cię nie znał, no to pewnie miałaś ten drive, to uczucie wolności, czystości, wiesz, sztuki. No a potem to, co powiedziałaś, stałaś się już uznana, ten pomnik cię obrósł i tak dalej. To nie boisz się, że gdybyś zaczęła być naprawdę też, wiesz, bardzo dobra w tej muzyce, to by ona straciła to, bo byś miała już też wobec siebie oczekiwania, bo zrobiłaś coś dobrego i musi być to dalej dobre. Czy jakoś, nie wiem, twoje doświadczenie ci pozwala tego uniknąć, albo że skoro nie jesteś jednak tą piosenkarką przede wszystkim, czy tam muzyczką, to jest wolne od tego?
1: No wiesz, w ogóle myślę, że nie trzeba na tę okazję szykować strategii. I tak czuję, że mam totalnie za mało życia na obsługiwanie wszystkich rzeczy, które robię i że mi się po prostu organizacyjnie to wymyka spod kontroli. Więc jeśli przypadkiem zostanę zbyt dobra w muzyce, co myślę, że prawdopodobieństwo tego nie jest aż tak wielkie, ale jeżeli musimy rozważyć, to myślę, że po prostu ucieknę w coś innego.
0: To słuchajcie, to jest dobry moment, skoro my rozmawiamy o różnych działalnościach, a zbliżają się wakacje, no to trzeba posłuchać piosenki Zawody zespołu Wczasy.

0: Wracamy do rozmowy. Piosenka Zawody zespołu Wczasy kieruje mnie do myślenia, czy są jeszcze, no bo rozmawiamy o tej muzyce i pisaniu, która zresztą w twojej twórczości to pisanie jest dalej obecne, bo teksty piszesz, a czy jest jakaś działalność, której chciałabyś spróbować? Nie musi być artystyczna, ale powiedzmy, że przede wszystkim artystyczna. Czy czujesz, że jeszcze jest jakieś, że jest na przykład coś, co mogłoby ci dać, coś, czego ta ani muzyka, ani pisanie nie daje? Że nagle byś zaczęła, nie wiem, malować albo performance'y taneczne robić?
1: Ja trochę maluję. Za mało maluję, ale żeby być w tym dobra, ale...
0: Malujesz i pokazujesz to publicznie?
1: No wiszą jakieś moje rzeczy. W domu, ale... na pewno mam jakiś taki niezrealizowany talent.
0: Czyli ta ekspresja, też potrzebujesz tej ekspresji plastycznej?
1: Tak. Myślę, że no, to, co na przykład lubię robić... myślę, że lubię robić filmy, lubię montować, no ale właśnie tak naprawdę nie mam po prostu kiedy się tym dogłębnie jakoś zająć. Tak na teraz nie wymyślę ci co. Ja czuję się bardzo tak spełniona, wręcz przepełniona.
0: To dobrze, bo właśnie tak zapraszam do tej audycji ludzi, którzy...
1: Się przelewają sami przez siebie.
0: Tak, którzy cały czas słyszą te pytania, które ja również słyszę, ale po co ty, wiesz, że jakby, nie wiem, jest nowy sezon serialu, jestem przepracowany i wtedy postanawiam nagrać płytę, nie? I ludzie mówią, że to nie ma sensu, jakby, że tego nie rozumieją i szukam odpowiedzi na to, gdzie jest w takich ludziach... granica, albo nie wiem, różnica tego, czy to jest fajne, bo jesteśmy tak płodni, a w którym to jest jakoś kompulsywne, że cały czas musisz właśnie, wiesz, że nie możesz odpocząć na przykład nie tworząc czegoś, że odpoczynek to jest robienie muzyczki, albo odpoczynek to jest malowanie, a nie po prostu siadasz se, patrzysz na drzewa i jesteś w stanie się wyciszyć, nie?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo też wydaje mi się, że w percepcji przeciętnego odbiorcy to jest w ogóle takie pytanie, że skoro robisz zajebiste seriale, to po co zaczynasz robić muzykę, w której jesteś początkujący, nie? I dla mnie to pytanie jest tak... Znaczy, słyszę je często, takie powątpiewanie, po co ci to, nie? Po co się w to ładujesz?
0: No ja ci też zadałem to pytanie na początku, po co ci ta muzyka, nie?
1: Natomiast moim zdaniem jest w tym głębokie po prostu niezrozumienie, że... Jeśli się zazna porywczości tego procesu twórczego i jego też takiej świętości, nie? Że po prostu przecież dzieją się wtedy rzeczy niezwykłe. No, popadasz w jakiś taki stan, taki trans, który umożliwia ci przekroczenie siebie, przekroczenie takiej sumy właściwości twojego umysłu. Okazuje się, że gdzieś lecisz.
0: Zaskoczenie siebie.
1: Nie wiedziałeś, że to w sobie masz. Układa się twoja jaźń w jakieś nagle kształty, których nie znałeś. I to doświadczenie tego jest po prostu takie, że pierwsza dawka za darmo. Już nie możesz po prostu potem, nie znajdujesz większego haju, nie? Nie ma po prostu nic dalej od tej przyjemności.
0: A czy też w tej przyjemności ważne jest, tak sobie teraz pomyślałem, jak powiedziałeś mi tutaj w przerwie o improwizacjach, które robisz z innymi muzykami, no i jednak przy płycie pracujesz z innymi muzykami, na przykład z Marcinem Macukiem i czy to jest tak, że właśnie wpisanie jest tak samotne, że też to jest ważny element, że na przykład w muzyce masz zespół, no bo masz, nie wiem, redaktora pewnie w pisaniu, czy redaktorkę i tak dalej, ale jednak to jest samotne. A w muzyce możesz się zetknąć z tymi innymi wrażliwościami, wyobraźniami.
1: No na pewno to jest jeszcze w ogóle inna kwestia, bo rzeczywiście ta praca pisarzy jest bardzo samotnicza, bardzo odizolowana i taka po prostu popada się w taką aspołeczność.
0: Natomiast, i pisze się felietony, jak przyjąć władzę nad światem, nie wychodząc z domu.
1: Tak. I dlatego potem oczywiście te się wydają nieskończenie seksowne, te wszystkie prace, w których po prostu sprzęga się swoje talenty z innymi ludźmi. Chociaż, wiesz, ja tę pierwszą płytę Mr. D zrobiłam sama. Ja ją sama wyprodukowałam w jakimś bardzo łopatologicznym programie. A na przykład tę płytę, którą nagrałam ostatnio, to rzeczywiście ona powstawała w takiej, nagrałam ją z Wacławem Zimplem, ona powstawała w takiej synergii, to znaczy on trochę pisał muzykę, ja do tego trochę pisałam słowa, potem po prostu patrzyliśmy, co pracuje i to był, no był to fascynujący proces, na pewno bardzo uruchamiający i wiesz, też takie totalnie ekscytujące było to, że można z kimś w coś takiego wspólnie popaść. Że można się przekraczać i nawzajem, i samego siebie, samą siebie po prostu obok kogoś. Więc tak, tak myślę, że to jest niesamowicie nęcące dla kogoś, kto zazwyczaj w tym procesie twórczym jest bardzo osamotniony. Chociaż, wiesz, w pisaniu też jest tak, że jestem ja i miliony ludzi, którzy wokół mnie mówią i ja to słyszę i im podkradam różne tam perły, które mi miotają bez sensu.
0: A teraz już tak w sumie a propos tego pisania, tak sobie pomyślałem, bo ciężko mi wyobrazić sobie, że tak masz, no ale są pisarze, którzy na przykład, nie wiem, przychodzi do nich wydawnictwo i mówi, słuchaj, mamy taki pomysł, napisz nam książkę o dramacie, który się dzieje w zaborach, nie? Ale mam poczucie, że czy ty na przykład dostawałaś takie też propozycje? No bo nie sądzę, że ktoś ci zlecił Pawia Królowej albo innych ludzi. Czy to raczej chyba to są wszystko twoje wewnętrzne jakieś wektory, które... Ale czy zdarza się na przykład... I czy w ogóle zrobiłaś kiedyś coś takiego, że ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, mamy pomysł taki, Dorota, żebyś to napisała, to powiedziałaś, kurde, nie pomyślałabym, ale idę w to.
1: Wiesz, no, myślę, że na przestrzeni lat miałam takie propozycje. One nie dotyczyły dokładnie książek, może raczej jakichś tam scenariuszy. No ale dla mnie to po prostu, to w ogóle nie jest...
0: Czy ty w ogóle byś umiała coś takiego zrobić, nie?
1: Bo to nie, kwestia... czy by mi się chciało. No umieć to bym pewnie umiała, ale w życiu bym się na to nie porwała. To znaczy wolałabym wykonywać jakąś nietwórczą pracę niż produkować książki. Wszystko, co pisałam, brało się zawsze... No wiadomo, że to jest... u mnie ten żywioł języka, na którym ja jeżdżę, no i zawsze się to brało z niczego, z braku pomysłu, po prostu z jakiegoś, nie wiem, po prostu z jakiejś eksplozji mojego umysłu, ale na pewno nie z rozkminy, co w tym roku się sprzeda.
0: I też chyba nie z rozkminy, o czym będzie następna książka, nie?
1: Albo, że w tym roku muszę napisać książkę, bo to już ten czas.
0: No i dobrze, i posłuchajmy sobie piosenki, którą sama wybrałaś do naszej audycji.
2: Mój

0: Więc Dorota, chciałem zapytać, czemu ten utwór? Czy to był tak spontanicznie, jak cię poprosiłem o wybór piosenki? Czy to jest jakiś dla ciebie ważny utwór, czy sentyment do zespołu Kury?
1: No to jest wszystko naraz. To znaczy, myślę, że płyta Polowirus jest bardzo w temacie, na który dziś rozmawiamy. No bo jest po prostu naprawdę nieprawdopodobną erupcją jakichś takich, no nie wiem, dla mnie wolności artystycznej po prostu. Ja się na tym wychowałam. To jest płyta mojego życia i zażądałam piosenki Mój Jazz, dlatego że sama ostatnio zajmowałam się bardzo dużo śpiewaniem jazzu i ta piosenka mi przyświecała.
0: Okej, a jakbyś mogła powiedzieć, i nie chcę używać określenia inspiracje, bo nie o to mi chodzi, tylko bardziej o to, czego w ogóle ty słuchasz, co lubisz, czy tak, żeby sobie dobrze, czy w ogóle dużo słuchasz muzyki, czy w ogóle dużo oglądasz, czyli teraz wchodzę w segment ciebie jako odbiorcy, odbiorczyni sztuki, czy dużo tego robisz, bo są artyści, którzy nie mają na to czasu i ubolewają, a są tacy, którzy w ogóle jakoś nie mają tej potrzeby.
1: No, ja słucham bardzo dużo muzyki, chociaż przez to, że przez ostatni rok spędziłam w studiu, robiąc, szlifując tę ostatnią płytę, która się ukaże w listopadzie, no to przez to siłą rzeczy byłam ciągle w świecie tej płyty, że ciągle jej słuchałam. Zresztą to jest taki super ekscytujący moment przed wydaniem, że ta płyta, ta muzyka należy jeszcze tylko do ciebie, przed jej upublicznieniem po prostu. Chcesz jeszcze w tym świecie pobyć sam, bo wiesz, że on się zaraz rozszczelni i będzie należał już do ludzi. No i błąkasz się po nim po prostu ciągle sam. To jest cudowne. Natomiast
0: spoza swojej muzyki.
1: Spoza swojej muzyki. Ja myślę, że słucham dużo muzyki. Z własnej woli i nie z własnej woli, ponieważ mieszkam z osobą muzyczną. To ta muzyka po prostu jest stale obecna w moim życiu. Na pewno jest tak, że piosenki przestały wyrażać moje stany emocjonalne. To jest chyba jakaś faza rozwoju, że
0: że nie potrzebujesz, jak ci jest smutno, słuchać smutnej piosenki, a jak potrzebujesz motywacji, nie musisz sobie włączyć afirmacyjnej
1: piosenki. No, to jedno, a dwa, że problemy, które rozkminiam, są już gdzieś dalej, są poważniejsze niż to, co zazwyczaj są w stanie wyrazić 20- i 30-latkowie, którzy piszą popularne piosenki.
0: No ale masz 40-50-latków, którzy mogą pisać dojrzałe utwory.
1: Rzadko. W każdym razie na przykład nie masz na rynku piosenek pisanych przez starsze kobiety. Muzyka popularna to jest seksualność.
0: Jakaś Patti Smith, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze
1: nagrywa. Jeszcze ciebie wydusiła, ale myślę, że muzyka popularna jest formą życia seksualnego i po prostu narracje zawsze mają w rękach główną osoby w wieku rozrodczym. I ich problemy już po prostu nie opowiadają moich życiowych problemów i moich stanów, które są po prostu siłą rzeczy bardziej już w tej chwili zniuansowane.
0: Ale chyba się pojawiają takie rzeczy, bo mam poczucie, teraz jak to powiedziałaś, to pamiętam, że jakiś czas temu widziałem singiel nowy Natalii Grosiak, która z takiej perspektywy już matki dojrzałej kobiety nagrywa, czy Natalia Przybysz, że może tego nie było, ale może jest, może różne kobiety, muzyczki czują ten brak, o którym mówisz i próbują go zapełnić. Taką wypowiedzią właśnie już kobiety dojrzałej, a nie takiej, która nagrywa, że idzie na dyskotekę i faceci na nią patrzą.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak. No, na pewno jest to, wiesz, na jeszcze jedną audycję temat. Więc myślę, że to, czego ja w tej chwili słucham, jest po prostu trudniejsze, no bardziej złożone, bardziej eksperymentalne.
0: Na przykład, rzuć nam jakiegoś wykonawcę, na zasadzie nawet polecenia.
1: No, to musiałabym zobaczyć do siebie do telefonu.
0: No to tak? Zobacz, zajrzyj.
1: A co w tym czasie będziesz mówił?
0: Ja mogę, proszę państwa, mówić w nieskończoność. Albo nie, zróbmy tak, że ty sobie zajrzyj, a my w takim razie puścimy piosenkę z twojej, swojej płyty, czyli singiel, który niedawno się ukazał. Zapamiętaj te wakacje.
2: Zapamiętaj te wakacje. Ślepy żar, co nam wypala oczy, mógłby jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Oproszony, spalają skrzący, parki chwiejnie się unoszą w słońcu, ptaki nie są w paszczkach, wiązki i światłowodów. Mnóstwo gwiazdek, by nakarmić modę. Smród nagrzanych samochodów.

sensację. Mój pokój jest świata, ale nawet na tym położył łapy jakiś mafii.

0: Ale to znaczy, że jesteś mało psychopatologiczny.
1: Czy kto jest mało psychopatologiczny?
0: Ty jesteś mało psychopatologiczny.
1: To komplement?
0: Tak.
1: Dziękuję.
0: No bo jednak, no jak ja pomyślę o sobie w wieku 25 lat, to jeszcze byłam patuską, nie? Jeszcze po prostu
1: no, ale ja
0: byłam
1: też
0: mega ciężka.
1: Głupio myślałem. No. To taka nasza rozmowa o tym, jak się życie zmienia. Dorota, czy zajrzałaś do swojego Spotify'a?
0: Tak. I pomyślałam, że powiem o płycie, której bardzo dużo słuchałam ostatnio. Zespołu, jemeńskiego zespołu El Cat, która to płyta rozgrywa się w jakichś szalonych kołach. Jest to muzyka kolista. Szalona i potoczysta.
1: Ze słowami czy bez?
0: Pojawiają się tam słowa, ale nie są to słowa zrozumiałe.
1: Czy to jest płyta współczesna, czy jakaś
0: tak,
1: starsza?
0: Tak.
1: Bo ja tutaj puszczałem kiedyś zespół, który bardzo lubię, Farkat Al-Art, z Libanu, ale to są lata 70.
0: Aha.
1: A tego zespołu nie znam, jemeńskiego.
0: No,
1: jak El Cat?
0: El Cat. Podobno grali niedawno w Sochaczewie.
1: Co ty gadasz?
0: Tak.
1: Proszę bardzo. No to jest jemeński zespół w Sochaczewie, brzmi jak bardzo, bardzo taka niszowa rzecz dla koneserów. Ale
0: no właśnie, to jest dla mnie taki po prostu obieg muzyki, w którym ja kompletnie nie uczestniczyłam. I on mi się objawił. Jest fascynujący.
1: Co to znaczy muzyka kolista? Czy to jest twoje określenie, czy to jest fachowe określenie?
0: Nie, myślę, że jest to absolutnie moje określenie ukute na potrzeby chwili. No jest ona prawdopodobnie po prostu transowa i repetytywna.
1: Okej, czyli znaczy, że jest pewien rodzaj pętli, że ta kolistość...
0: Że ona się bardzo pętli. Niesamowicie się po prostu kręci.
1: Super, dziękuję za rekomendację. Chciałem cię zapytać o taką jedną rzecz, myśląc o twoim pochodzeniu, bo też kury są związane z Wybrzeżem, nie? No co to było? To jest Gdańsk, czy to
0: tak, gdzie
1: było?
0: Tak, tak, Trójmiasto.
1: No właśnie, ty pochodzisz z Wejherowa i tutaj właśnie mam taką pioseneczkę o morzu zaraz. Tata był marynarzem. I na ile to jest dla ciebie, na ile te korzenie są na przykład ważne dla ciebie? Tak sobie myślę, że jak, może to jest głupie albo stereotypowe, ale że moje doświadczenie jest takie, że jednak mają ludzie ludzie, którzy się wychowali w jakimś związku z morzem, mają coś takiego, że to jest jakoś dla nich ważne.
0: A na przykład to jest bardzo fundamentalny związek. No, ja też myślę, że ja pochodzę z takiej rodziny, że po prostu to morze było zawsze głównym tematem. No, nie tylko mój tata pływał, mój dziadek też pływał, bracia mojej mamy. No,
1: okej, czyli cała rodzina.
0: Tak. I na przykład, kiedy oglądałam serial
1: Heweliusz.
0: Ja strasznie ryczałam, bo mi przypomniało się to dzieciństwo właśnie w cieniu tej grozy w ogóle morza, tej ciągłej niewiadomej, w której myśmy żyli. I strasznie jakoś mnie to uderzyło. To jest w ogóle bardzo specyficzny styl życia i konstrukcja rodziny marynarskiej, więc myślę, że to jest coś, co mnie bardzo naznaczyło na różnych poziomach. Nie mówiąc o takim... O pewnej specyficznej melancholii Trójmiasta, o tej specyficznej aurze i myślę, że te kury były wtedy dla mnie objawieniem, bo one też oddawały taki super specjalny SKM-kowo-patologiczny klimat, który tam ówcześnie panował, bo przecież w latach 90. to jest chyba jakiś tam 98 powiedzmy, to było po prostu bardzo niebezpieczne, takie groźne miejsce, mimo całego romantyzmu i właśnie tego niesamowitego, takiego roznoszącego wszystko na strzępy wiatru.
1: A to jest tylko sentyment, czy taki test, czy na przykład myślisz, żeby kiedyś wrócić, albo chciałbyś zamieszkać, czy ten związek jest właśnie taki trudny, że jednak...
0: No właśnie dotykasz teraz takiego drażliwego dla mnie tematu, bo ja bardzo bym chciała tam mieszkać, natomiast mój związek z Warszawą jest już w tej chwili tak zaawansowany, że obawiam się, że uda mi się to dopiero za jakieś 40 do 70 lat.
1: No to będziesz długo żyć, to bardzo fajnie.
0: Tak zakładam.
1: Posłuchajmy Billa Callahana, Son of the Sea.

0: rozmawialiśmy tutaj w trakcie utworu Billa Callahana, że ludzie z nadmorza mają jakiś rodzaj swojej melancholii, swojego saudade, czy saudacz, jak nie wiem, chyba mówią Portugalczycy. Jeżeli ktoś wie, jak to się nazywa, to proszę napiszcie mi, kochani, czy to ma w gwarze pomorskiej albo w slangu jakieś swoje określenie. Dorota, wychodzi płyta w listopadzie. Czy tak. będzie więcej singli?
1: Myślę, że będzie więcej. Ogólnie jest to bardzo ciekawa płyta. Jestem z niej bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że zbudowaliśmy tam tyle jakichś niezwykłych światów. Na pewno będę jeszcze robiła teledyski. No po prostu wróciła do mnie zajawka też przez to chyba, że robimy wszystko sami, że różni ludzie się tym infekują po prostu tym szałem.
0: A goście będą? Czy wszystko solo?
1: Nie, nie. Gościem największym na płycie jest moja córka, która...
0: O. Malina,
1: która
0: zaśpiewa coś tam?
1: Śpiewa, no.
0: O, super.
1: Więc zrobiła cały taki second unit, że po prostu śpiewa wszystkie drugie głosy. No jest to wspaniałe. I jestem ciekawa dalszych losów tej płyty, dlatego właśnie, że ewidentnie ściąga ona po prostu ludzi, którzy chcą się jakoś dołożyć.
0: A w porównaniu z twoim ostatnią płytą, czyli drugą, która, ona była tak mocno rapowa, czy rozumiem, jak mówisz o różnych światach, że ta będzie, no bo też dosyć rapowy jest ten singiel Zapamiętaj te wakacje, czy cała jest utrzymana w tym tonie, czy na przykład są różne gatunki tam?
1: Myślę, że to zasadniczo jest melorecytowane, muzyka jest elektroniczna, też w dużej mierze właśnie transowa, taka po prostu w kołach.
0: Mm-hmm.
1: Kolista. Myślę, że jest to dość hipnotyczne. No i do tego dochodzą właśnie te takie wokale Maliny, czasem szalone, czasem operowe. Dużo rzeczy nagraliśmy za granicą. Po prostu mamy japońską harfistkę Koto, dużo nagraliśmy w Belgradzie.
0: Ale Elkat nic nie nagrał.
1: Elkat niestety nic Szkoda. Dla nas nie nagrał, ale to jest piłka w grze.
0: Super, brzmi
1: dobrze. Myślę, że słuchają tej audycji i się do mnie zgłoszą.
0: Pozdrawiamy zespół Elkat, a czy jakaś trasa będzie? Albo wiesz już na przykład jakiś koncert premierowy? Coś już można zapowiedzieć?
1: Wiem, że koncert premierowy będzie 15 listopada i będzie super.
0: No, w urodziny mojej żony. Fajnie.
1: Tak? No to właśnie wybrałam taką datę, żeby Emi mogła wpaść.
0: Bardzo miło z twojej strony.
1: Zapraszam. I myślę, że będzie to niezwykły koncert, ale jeszcze nie będę zdradzać jego szczegółów. W każdym razie szykuje się pompa.
0: Wspaniale. Zapraszamy państwa już teraz. Na koniec posłuchamy Mobiego, bo tam jest tekst Sunday was a bright day yesterday, czyli to jutro będą państwo mogli posłuchać o dzisiaj. Dorota, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymam kciuki za płytę i za to, żebyś te romantyczne, twórcze poczucie cały czas miała i żeby do ciebie wracało.
1: Ja tobie też tego życzę.
0: Dziękuję bardzo. I pozdrowienia dla wszystkich państwa.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.

Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Sorry, coś tam się stało z następną płytą. Słyszeliście ten saksofon? To był Maceo Parker, Across the Tracks, tak otwieramy dzisiejszy Soul Cellar. Ja się nazywam Jan. No, Belgia to taki mały, skromny, ale niezły kraj. Tam najlepsze frytki oczywiście, tam jest stolica Unii. Nieźle grają w piłkę nożną, czekoladę, piwo. Takie rzeczy naprawdę mają świetne. Ale też z Belgii pochodził pan Adolf Sachs i w 1846 roku on zapatentował saksofon. I tym dedykuję dzisiejszy program Sunday Soul Cellar. Trochę o saksofonach. Mieliśmy Maceo Parker, który oczywiście grał z James Brownem i wiele innych rzeczy, ale w różnych formach oczywiście się skupiamy na najlepszej afroamerykańskiej muzyki z 50., 60., 70., najlepsza muzyka w ogóle i zaczynamy od pana Grover Washington. Tutaj ten saks jest trochę więcej subtelny.

No Grover ten saksofon dodaje tak jak artysta małym pędzelkiem. To jest skrócona wersja piosenki Masterpiece, piosenki The Temptations. I tak Grover no swoje albumy w pierwszych połowach 70. dla wytwórni Kudu, to właśnie to była jego specjalistyczność, chociaż on był wielkim jazzmanem, ale jakoś był też pionierem tego jazz funku. I ostatnio słuchałem to trochę do Grovera, tych albumy są bardzo miłe, to myślałem, że zagram, ale to jest tylko krótka wersja 11-minutowej no, piosenki. No skakamy trochę teraz do lat 50. I was zapraszam na w ogóle na obrzeże miasta, tam gdzie są juke jointy, te słynne knajpeczki, gdzie ci artyści rhythm and blues występowali i tam chodzili no zwykli, normalni, prawie ekskluzywnie Afroamerykanie, ludzie, którzy harowali ciężko albo tam bawełnę, czy tam w fabrykach, ale lubili się bawić. I muzyka czasów, no, wczesnych 50. był rhythm and blues i jeden z mistrzów był pan Roy Brown. I to są takie ludzie, muzyka, co ludzie chcieli, bo ich bawiło. To był wczesny rock and roll, jeszcze biali ludzie nie doszli do tej, jakoś nie znaleźli tą muzykę. No to jest ta ekskluzywnie dla takiego rynku joint. Roy Brown no, śpiewa o prostych rzeczach. Love don't love nobody, że no, miłość jest bardzo no, bezpośrednia, nikogo nie faworuje, jak przychodzi, to przychodzi. I potem o różnych charakterach, to był też jeden z jego, taki tam, będzie, usłyszycie teraz trzy pod rząd, będzie Butcher Pete, no, Żerżnik Piotr, ale nie wydaje mi się, że tylko chodzi o mięso, to trochę też te piosenki były, no, dla dorosłych, dla adults only. I Black Diamond to był, no, drań, co Royowi ukradł dziewczynę. No to inna muzyka, ale zawsze usłyszycie, Roy śpiewa i zawsze dołącza, on ma tą małą orkiestrę, ten saksofonista na pewno dostawa jakieś tam $5 za koncert, nie wiemy, nawet nie wiem jak się nazywali, ale usłyszycie na każdej piosence saksofon.

0: Black Diamond, Roy Brown, nie wiem czy zrozumieliście na końcu, że no, trochę niewesołe, że Black Diamond oczywiście jakiś łajdak ukradł Royowi dziewczynę i na końcu Roy mu za to podciął gardło. No, takie były piosenki, ale teraz się od razu przenosimy z tego hedonizmu tych juke jointów na obrzeżu miasta i idziemy do Śródmieścia, gdzie są spokojniejsze jazz kluby. Tutaj ludzie niekoniecznie tańczą, tylko słuchają przy stolikach, piją miłe drinki, palą papierosy, bo wtedy wolno było i słuchają do mistrzów jazzu. To jest jedna z moich ulubionych piosenek. To jest takie bardzo słodko-smutna piosenka. Nazywa się Lush Life. Napisał ją pan Billy Strayhorn, który był takim partnerem pana Duke Ellington, o facecie, który się rozczarował, złamane serce, zakochał się. Ona go nie kochała i teraz jakoś no, znajduje się w barach i tylko reflektuje i wpada może na niekoniecznie najzdrowsze życie. Lush Life, tutaj będzie śpiewał pan Johnny Hartman, ale saksofonista jest ciekawy, nazywa się John Coltrane i no, naprawdę piękna muzyka, kocham tę piosenkę.
1: I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces.

smile inspired it. I'll forget you, I will, while yet

0: what about E-saxophone? John Coltrane, Johnny Hartman, Rock With The Rest, Whose Lives Are Lonely. Co więcej powiedzieć? No to saksofoniści teraz... No, zaczęliśmy program, był Maceo Parker od James Browna i można powiedzieć, że takie w latach 60. byli parę takich prominentnych saksofoniści, co już oprócz tego, że grali w jakiejś tam orkiestrze, grupie, kapeli, to sami byli gwiazdorzy. Maceo, tak... I był jeden King Curtis. King Curtis to wymaga swój program. Głównie jego on sam nagrywał, ale też grał z Aretha Franklin, z Don Covey, z wiele innymi. Niestety jego kariera się trochę wcześniej, bo był zabity. I to jest, jakby jednego dnia wam opowiem o tym, ale teraz zagram wam King Curtisa. Pierw jako solo artysta, Memphis Soul Stew, no to taki gulasz muzyki soul i tu słyszycie wszystkie instrumenty i potem na końcu oczywiście samego króla Curtisa i potem jak ty jak, to z początek 60. to taki słynny, on chyba jeszcze nie był znany, ale jak już bardzo dużo ludzi mówi, że to taki klasyczny solo pana King Curtisa pod końcem piosenki Jak ty jak. Oto dwa pod rząd, King Curtis i potem grupa The Coasters.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

Jak The Coasters, teraz, no może moją taką klasyczną muzykę, muzyka soul, taka 60., 70., co dużo gram, i tu są trzy takie piękne piosenki, trochę parę ballad, które są udekorowane saksofonem solo. Będzie grupa The Originals i potem będzie Holland Dozier. Tu pisze na playliście Holland Dozier Holland, ale to na płycie Holland Dozier. I tutaj shout-out robią dla Lamont Dozier, nieżyjący, ale podczas zeszłego tygodnia by miał urodziny. No to pamiętamy, czy jeden z najwybitniejszych, razem z bracia Holland, kompozytorów, producentów, i tutaj sami tą płytę Why Can't We Be Lovers. I potem Big J McNeely, kto raczej był tobie taki, no, rhythm blues, juke joint, taki type of guy, ale tutaj śpiewa baladę. Kobieto, widzę, że coś masz na myśli. On już czuje, że coś, no, coś go czeka, jakaś tam poważna decyzja. There is something on your mind. Ale pierw, naprawdę, grupa The Originals stwierdzają swoją miłość w najpiękniejszy sposób piosenką.

To był Big J McNeely. Is there something on your mind? Już tam ostatni kwadrans programu, to wam powiem, że cała playlista wszystkich dzisiejszo saksofono, no przyjazne numery są na playliście i to już wlepiłam na swoje media socjalne na Facebooku i na Instagramie, no to zapraszam na lajki i Sunday Soul Seller Instagram i Jan Laskowski Sunday Soul Seller na Facebooku. Co jeszcze? No, jak zwykle nagraliśmy Funkologię, to podcast po naszym epic. Miles Davis to teraz znany śpiewak, Teddy Pendergrass, też bardzo dobry kuwa, bardzo fajne rzeczy opowiada o Teddym. No, mój osobisty bohater wszystkich tych saksofonistów, nie, oczywiście to może przesada, tam John Coltrane dzisiaj był Maceo Parker, był jeszcze King Curtis, ale bardzo mam sentyment do pana Autry the Walt, lepiej zwany jako Junior Walker, i Junior Walker i jego grupa The All Stars nagrywali w Detroitie dla Motown, taki autentyczny soul, rhythm, blues, i Junior po prostu, są świetne klipy na YouTubie, warto je sprawdzić, i Junior no grał i śpiewał swoim, no krzyczał, śpiewał, miał taki fajny głos, wszystko robił, dla mnie to gwiazda, by miał urodziny w zeszłym tygodniu, czy wczoraj, ale niestety już go nie ma z nami, no to trochę usłyszycie przed końcem programa Junior Walker i pierw jego pytanie: What does it take to win your love? No, nie będę tłumaczył.

No są takie duszne dni, że walk in the night jest trochę lepszy pomysł. Oczywiście będzie trochę, no nie będzie tak gorąco. Junior Walker, sobie wyobrażam, że w muzycznym niebie nadal świetnie gra na saksofonie i szczególnie też będzie... Myślę, uważam, że będzie bardzo dumny pan Adolf Sachs, którego wspominałem, Belga z XIX wieku, co miał patent na saksofonie i wymyślił ten świetny, świetny instrument. No, dziękuję, kochani, byliście ze mną na muzyczną podróży. Byliśmy przeszliśmy przez tory do Duke Jointu, słyszeliśmy Grover Washingtona po drodze, od hedonizmu Duke Jointa to przeszliśmy do jazz clubów, potem do Teatr Apollo, gdzie grali The Originals, Holland Dozier, Junior Walker i usłyszymy znowu Junior Walkera, żeby nas mnie pożegnał. Ja myślę, że mnie nie będzie w przyszłym tygodniu, ale coś muzycznego wam na pewno gwarantuję. No to zostańcie, wracajcie za tydzień. Pamiętajcie o tych mediach socjalnych, bo to no bo są i coś tam robią, no to powinniście tam przychodzić i lajkować, szczerze mówiąc. No, do widzenia wszyscy. Dziękuję, że słuchaliście Shotgun Junior Walker. I jeszcze jedna taka niespodzianka na samym końcu.

0: Dobry wieczór Państwu, Tymek Bryndal.
1: I Rafał Bryndal.
0: A to audycja imię Ojca.
1: I Syna. I chciałoby się jeszcze powiedzieć, niech będzie pochwalony jazz i wszelka dobra muzyka, jeżeli się rozpoczęło takim świetnym numerem.
0: To byli Tropicalsi, tak zwani. Tropical Soldiers in Paradise. Taki ciekawy zespół z Warszawy. Z takim dosyć niesamowitym basistą, wiesz, tego śledzę od paru lat. Imponujący koleś, no, na tym instrumencie tak wywija, że aż miło.
1: No pamiętam, dołożyłem się do twojej basówki i wywoziłem cię do tego.
0: Ale jakie moje, to przecież... No. Tak, to była delikatna prywata.
1: Nowy z singiel. Kontrabasem cię woziłem do... Nie na kaletnika, co ja mówię, do lutnika.
0: Woził wilk razy coś tam i coś tam. Radości mnożyć przez dwa, a troski dzielić przez dwoje. To ja tylko dokończę, to była lekka prywata. Tropical Soldiers in Paradise z nowym singlem Ulysses ku chwale włoskiej motoryzacji, który mieści nasz septet w swoim, jak to się mówi, chassis. Że to jest, Boże, nie karoseria. No w każdym razie w swoim gabarycie i nadchodzi nowy album, ale to jeszcze będziemy pewnie mówić i puszczać. A tak, przyznaję, jest ślad nagrany radiowy, że woziłeś mnie z tym kontrabasem.
1: Ale ja wiem, dlaczego Tropicalsów zaproponowałeś na początek, bo dzisiaj 35. audycja, a ta liczba symbolizuje połączenie kreatywności i zmysłu biznesowego.
0: A propos imienia.

0: Kącik EZO. Mamy teraz nowy kącik, się pojawił.
1: No, a propos EZO, to
0: ale
1: może...
0: To, no, może to jest dobra wróżba, oby.
1: No tak, a propos wróżb i czarodziejek, jest taka artystka, która się nazywa Ulitz Wright. Mm-hmm. Pochodzi z brzoskwiniowego stanu w USA.
0: No Jezu, który to był?
1: Georgia.
0: Ach.
1: To brzoskwinie.
0: No tak.
1: Peach State.
0: Taki był numer Peach Fast, chyba, to już wszystko rozumiem.
1: Mm. No dobra, to posłuchajmy tej dziewczyny.
0: Liz Wright.

0: Liz Wright.
1: W niedzielny wieczór, jak znalazł, ponieważ Liz Wright, żeby jeszcze powrócić do jej kariery, zaczęła od śpiewania gospel. Nasza audycja niejako jest dedykowana muzyce gospel z racji
0: sakralnej.
1: Na tytuł.
0: Sakramencki chyba.
1: Syna, przypominam. No dobrze, to jaka jest twoja odpowiedź na ten utwór, który znamionuje nam bardzo przyjemny czas, który przed nami.
0: Jestem pod wrażeniem zawsze twojego szycia. Nieźle. Co nam znamionuje tabliczka znamionowa kolejnego utworu, jak gdy patrzę na ekran monitora, mówi mi. Ja ostatnio w tym tygodniu, szykując naszą playlistę na nasze spotkanie, jakoś tak wpadłem w geograficzne kierunki, gdzie nas nie było zbyt dużo i pomyślałem sobie, że trochę Afryki dzisiaj.
1: No, Afryka jest... może... Powiedzmy tak sobie, że te rytmy afrykańskie są w zasadzie we wszystkich numerach, które prezentujemy. Bo nie
0: tak,
1: da się ukryć, że wpływ afrykańskiego, afrykańskich bitów, afrobitów i tak dalej, jest teraz...
0: No taka daleko posunięta analiza muzyczna,
1: moim zdaniem,
0: panie redaktorze, ale coś w tym
1: tak,
0: jest.
1: Tak, tak.
0: Coś jest w tym bicie. Na pewno w tym bicie jest tamburyn, ponieważ przed nami grupa Super El Kados z Nigerii i ich album, na ich okładce albumu, który tutaj, utwór, z którego prezentuję, jest takie hasło Tambourine Party Volume 2. I wydaje mi się, że to bardzo słodkie. Impreza tamburynowa. Druga część.
1: Tak, czy w domu u ciebie jest tamburyna?
0: Tak.
1: Nawet to moje tamburyno jedno jest.
0: Jakie twoje tamburyno?
1: No stras jakiś przyjopiotłem.
0: Nie, to nie mam. Mam tylko tamburyno. Dziwny ten tamburyno, słuchaj, z... też a propos muzyki sakralnej i sakramenckiej, z gołąbkiem Picasso pokoju. Gdy graliśmy chyba w Czechach z teatrem i potrzebne było tamburyno do spektaklu i było, i wiesz, no, wycieczka do sklepu muzycznego. Mhm. I jest taka specjalna seria pielgrzymkowa.
1: No ale trzeba przypowiedzieć jasno, śmiało, że Picasso nie był Czechem, bo to tak wyglądało, że byłem w Czechach i dostałem...
0: Jasno, śmiało, przechodzimy do kolejnego utworu. Super, super El Kados.

0: Super Elcados i Afrofunk.
1: Tak, muzyka afrykańska często jest grana na imprezach, na których ja prezentuję z moich siódemek kawałki. Mhm. Cieszy się dużą popularnością. Nie wszyscy potrafią to tańczyć, ale to trzeba mieć swój vibe w sobie.
0: Tak, no to dzisiaj mam jeszcze parę perełek, które ci tam...
1: Ja też mam parę perełek.
0: Oczywiście.
1: Kolejna perełka już przed nami. To zespół się nazywa Pep the Prophet. Mhm. Skąd jest? Z Portland.
0: No myślę, że... Okej. Okay.
1: I teraz historia, która cię zaskoczy. Mhm. Był tam koleś w tym Portland, się nazywał Cunningham. I stworzył pierwszy na świecie w tym Portland stronę Wigi Web. To była ojciec, praojciec, to taka matka Wikipedii. Aha. I teraz jest zaskakująca sprawa, bo nazwał swoje oprogramowanie na cześć autobusu Wiki Shuttle na międzynarodowym lotnisku w Honolulu, co... A dlaczego tak się nazywała ten autobus? Ponieważ Wiki w języku hawajskim znaczy szybko, szybki.
0: I to jest ta historia, która mnie zaskoczy, tak?
1: Wyobraź sobie, jaki jest etymologia tego całego...
0: Zaryzykuję, że mogłem się spodziewać.
1: Takiej z mojej strony dociekliwości.
0: Ale tam sobie w tym interneciku tam szalejesz sobie, tato, tam znajdujesz te historyjki.
1: No ale to...
0: No dobrze.
1: Ku ucieszę słuchaczy, słuchaczek
0: sobie?
1: I osób słuchających. No.
0: Tak jest. To, czyli
1: dzięki teraz temu
0: propos...
1: mogą się czegoś dowiedzieć, bo jesteśmy w kampusie, który rozgłośnia uczy, bawi i...
0: I sztosuje, czy tak, coś tam. Tak. Czyli co? Czyli jak się ma ta historyjka do utworu, który teraz... A, że Portland.
1: Tak, że
0: taka ciekawostka z miasta Portland. Dobrze.
1: No to... Dead Calm.
0: Ciekawe, czy Pips the Prophet...
1: To mój... Zapuściłem za szybko. No dobra. Ach.
0: Za szybko jak Wiki Honolulu i Pips the Prophet. Na antenie Radia Campus.

0: Okej, w takie rejony idziemy.
1: Tak, jeżeli bym mógł zaproponować i taki będę z niecierpliwością czekał na twoją propozycję. Przypominam, że nasza audycja jest na żywo w Radiu Campus, a żeby udowodnić wam, że jesteśmy na żywo, powiem, że dzisiaj jest niedziela.
0: No to bójcie się nie. Rzeczywiście profet. Tak, Pips the Prophet i rzeczywiście.
1: I o to mi chodziło, żeby cię trochę rozbawić.
0: Trochę, tak, zbity z pantałyku i rozbawiony, tak. To ja już wracam, ląduję, Boże.
1: Wróciłeś do siebie.
0: Wracam do siebie non-stop. To ja idąc z tym tropem ostatnio wpadłem na trop takiego producenta, który się nazywa Preservation. I no cóż, no ciekawostka w nim jest taka, znaczy nie wiem, czy to jest ciekawostka, no po prostu był to wieloletni DJ jednego z moich ulubionych raperów, jakim jest Yes In Bay, znany onegdaj jako Mos Def.
1: Uwielbiam te twoje tropy.
0: A te twoje ciekawostki. Masz taki tam generator takich ciekawostek, że wpisujesz miasto i tam dzień tygodnia.
1: Jeszcze ci dzisiaj zdziwię.
0: Jeszcze mnie zdziwisz, tak?
1: Tak.
0: Słuchaj, ty mnie dziwisz, zadziwiasz mnie co tydzień.
1: Cudownie. Idźmy twoim tropem i no to, jak ten numer się nazywa?
0: Zapraszam. Numer się nazywa Bassinet i jest to Preservation z raperem o ksywie Gabe Nandes. Jeżeli dobrze wszystko rozumiem.
1: Ja nie staram się już nie rozumieć, tylko słuchać.
0: No to zapraszam. Skate on the demo like Vladimir Tarasenko. Need a ballerina to sweep like Valentina Shevchenko. I'm a firm believer in certain leadership skill sets. It's that fuck reason my gut feeling make real sense. Cause your model play tricks that your heart can't.

0: Preservation.
1: Czyli ochrona. I a propos tego...
0: I ochronka.
1: No tak, właśnie panowie z ochrony przyszli podziękować nam serdecznie, że w niedzielę umilamy im chwilę, gdy muszą chodzić na obchód i sprawdzać, czy wszystkie drzwi zamknięte, czy okna są zamknięte i czy nie ma przewiewów.
0: Jedziesz dalej.
1: A tutaj taka
2: i wdarli
1: fajna,
2: się tutaj, zrobili fikołka, a my już przyklasnęliśmy im, widząc, jak wygimnastykowali Zoe sprawni. Po czym poszliśmy na dach, pokazali nam, gdzie jest północ, analizując ruchy gwiazd.
1: Cały czas przeżuwając drugie śniadanie, chleb salcesoną posmarowany majonezem.
2: Na ten czas wojski, dokładnie.
1: A teraz utwór, który cię zaskoczy, bo do tej pory...
2: Nie, znowu mnie zaskoczy. Nie samo, ja chyba oszaleję tutaj. Jak tak będziesz mnie zaskakiwał. Ja tutaj będę musiał przychodzić, nie wiem, z czkawką, czy... Przepraszam.
1: Czy sobie nie myślał, że muzyka repetatywna jest twoją specjalnością? Ja też coś zaproponowałem.
2: Booker Stardom. Jaki ten, no, dobrze.
1: I to nie jest historia o żadnym mieście, żadna ciekawostka z miejsca, gdzie ten bębniarz, kompozytor się urodził, tylko historia a propos jego nazwiska, bo on się nazywa Stardom. Mhm. Jego ojciec był kompozytorem i się nazywał, to nie są żarty, Drummond, a matka się nazywała i była flecistką Stephanie Starim. I oni dali swojemu synowi na nazwisko Stardom, połączyli dwa nazwiska. To tak jakbyście był Żor Brynt.
0: I jest pewien, że to nie jest pseudonim, który sobie to przyjął? Może,
1: no nie, było napisane, że
0: chociaż nie, no taka legenda, to musi być. No słuchaj, no...
1: Wszystko jest dobrze, żeby zwrócić...
0: Nazwisko się wybiera, albo się nie wybiera.
1: Uwagę, tak. Ale wszystko jest oparte o perkusję, czyli drums.
0: I to tak płynie w żyłach.
1: Tak.
0: Bije ten...
1: I płyta się ta nazywa... Perkusja bije w
0: ta perkusja...
1: Ups.
0: No to mów.
1: Bije. To już puszczaj to, proszę.
0: Dobrze, puszczamy, proszę cię bardzo. Już.
1: Fikołki.

0: Powtórzę to jeszcze raz, bardzo fajne, jeżeli mówimy o muzyce repetytywnej. Chłe.
1: Nie, bardzo mnie cieszy, bo czuję się, jakbym stał przy tablicy i pokazywał ci moją pracę domową, którą wykonałem w ciągu tygodnia i miałeś ocenić to tam. Nie ocenić w sensie stopnia postawić, tylko czy na przykład... kazać mi zmyć tablicę, czy iść po kredę.
0: Widzę, że tutaj aura szkolna tego budynku, który jesteśmy, bardzo ci się udziela.
1: A propos, już niedługo wakacje, nie?
0: Już wręcz są.
1: Już stopnie wystawione.
0: Tak.
1: Niektórzy już
0: Kto wystawił, ten wystawił.
1: Niektórzy mają promocję.
0: Niektórzy się bronią we wrześniu, niektórzy się nie obronią nigdy.
1: A promocja teraz podstawa życia. Wszyscy się promują, a nie mają czasu na to, żeby żyć.
0: Dobra, to ja może wyjdę. Słuchaj, tutaj mikrofon jest twój. I twoje tutaj, widzę, że twoje aforyzmy nabierają taką powoli formę eseistyczną, tak? One się tak ewoluują.
1: Tak, to po prostu...
0: Ten twój notes, widzę, to już się kończy, dzisiaj nie jestem w twoim notesie.
1: A to nie było zapisane, to z głowy poleciało.
0: To było z rękawa, tak. Nie, no dobrze. Słuchaj, i prosiłeś mnie, żebym płynnie jakoś przeszedł.
1: Ale
0: zrobiłeś tu takie wyboje na tym szlaku, tym przejściu, że jedyne, co się broni i wzbrania przed oceną, powiedzmy. No dobra, porzucam ten trop, w sensie, jeżeli ty rzucasz taką repetytywną, no to ja trochę za dużo chyba tego używam słowa. Musimy jakiś mieć chyba limit na audycję. W każdym razie ja dalej, jak zapowiadałem wcześniej, jakkolwiek źle to brzmi w kontekście tego, kim jesteśmy i skąd jesteśmy, eksploruję Afrykę. I bardzo ciekawa propozycja z Portugalii, ale z Angolii, a kto zna zawiłe historię kontynentu afrykańskiego, ten wie. DJ Niga Fox, urodzony w stolicy Angolii, obecnie chyba pracuje i żyje w Portugalii. Bardzo ciekawa postać. Poznałem go kiedyś, kiedy badałem. Jest taki fascynujący festiwal Nige. Taki bardzo, bardzo, bardzo szalona rzecz. Trzeba tam kiedyś pojechać.
1: No, to już, jedziemy.
0: Do Ruandy. Także w takim razie utwór się nazywa, spojrzę w mój nieistniejący notes w mojej głowie, Chwambo.
1: Jak się nazywa człowiek?
0: DJ Niga Fox.
1: Na pewno kiedyś się repetował w szkole. Tak.
0: Jo!

0: DJ Nigafox Huambe.
1: Tak jak zamknąłem oczy, to zobaczyłem, słuchając tej muzyki, krainę tysiąca wzgórz.
0: Boże, ziemia się otwiera. Takie światło bije z pod
1: Rwanda
0: stołu.
1: To ta kraina tysiąca wzgórz.
0: Ja myślałem, że chodzi o taką metafizyczną sytuację, że
1: krajobrazy,
0: tutaj...
1: takie są ogrody i są niesamowite tereny i są na przykład jest też dużo tam dzikiej przyrody i parki narodowe i tam przyjeżdżają turyści i goryle. Oni się tam ze sobą kontaktują, potem nie wiadomo, kto jest gorylem, kto jest turystą. Rwanda. I to wszystko słyszałem w tej muzyce.
0: Wow. Wow. Bardzo, bardzo...
1: I bliskie mi to jest.
0: Chyba się cieszę.
1: Bliskie temu, mojemu sercu, bo niewątpliwie ta muzyka wpłynęła bardzo, bardzo na to, co chcę teraz zaproponować, a jest to niezwykła płyta, bo to jest płyta trzech niesamowitych artystów, którzy są związani z językiem portugalskim, z Portugalią, z Brazylią, bo Criolo to jest raper Brazylii, z São Paulo bodajże. Freitas to jest pianista pochodzący z Portugalii. I Dino Di Santi to jest artysta pochodzący z Republiki Zielonego Przylądka. I oni stworzyli muzykę, która jakby jest taka międzykulturowa, łączy kontynenty.
0: Powiedz kiedy. Powiedz kiedy puścić play.
1: No już możesz powoli naciskać ten magiczny...
0: Magiczny trójkącik, ale niesamowicie przyszedłeś. Ja to...
1: Amazonia się ten numer nazywa, a dobrze. To jest bliska też twojemu sercu.
0: Czyli kącik...
1: No poniekąd brazylijski, z takim apelem do ambasadora, żeby w końcu się odezwał do nas.
0: Czekamy. Ile można czekać? Criolo i Amazonia.

0: Amazonia i Criollo i kto tam jeszcze tutaj przypomni?
1: To się nazywa Dino Osantiego. O Santiago, piosenkarz z Republiki Zielonego Przylądka i Freitas, to pianista jazzowy, bardzo dobry, zresztą mam jego chyba płytę jakąś. Amazonia to chyba tak trochę jak...
0: Taka rzeka.
1: To poniekąd, ale też taka atmosfera, jaka panuje między nami tutaj trochę, nie?
0: Taka rozległa, tak?
1: Nie, taka tajemnicza.
0: Tajemnicza.
1: Bo nie wiadomo, co wyniknie z kolejnego słowa.
0: I skąd wypływa, tak?
1: Że tu idziesz, a nagle tu wyskakuje tam chłop jakiś z meczetą, albo wyskakuje żmija.
0: Myślałem, że tak i oboje mamy Zakola.
1: Tak, Gdańską i Zakola.
0: No, że rzeka.
1: Nie złapałem tego. Meandry tego mojego rozumowania są nie do przyjęcia przez ciebie.
0: Na brzegu tej rzeki teraz ja, tak?
1: Tak.
0: Był Criollo. No to ja też oczywiście już przyzwyczajony i starym nawykiem przygotowałem coś do naszego portugalskiego, brazylijskiego stosu i ja wróciłem do takiego starego zespołu, starego, którego kiedyś bardzo dużo słuchałem. Banda Black Rio. Płyta Maria Fumasa i utwór się nazywa Nambaixa. No i tutaj muszę Hatweł pomoc poprosić, bo...
1: Nie będę ci pomagał, tylko chciałem dodać, że marzyłem o winylu tej kapeli i szukałem to.
0: No i co?
1: I znalazłem...
0: A kiedy masz rodzinę?
1: Ale ja znalazłem, już kupiłem sobie, już ściągnąłem z jakiegoś kraju takiego bardzo egzotycznego i przysłała mi pocztą, przysłali. No i otworzyłem i było bardzo...
0: I taka historyjka. Mm-hmm. Taka historyjka z Portland.
1: Już wszyscy o niej zapomnieli.
0: Słuchaj, no to ci zazdroszczę, bardzo fajny to jest album, ale skąd? Ale no, to jest tak ciężko dostępny, ten materiał na film? Ciekawe, nawet nigdy szczerze, zaraz sobie patrzymy. Ciekawe. Banda Black Rio. Mm-hmm. No i teraz, ale muszę potrzebować twojej pomocy z wymówieniem tego tytułu. Odwołuję się do twoich umiejętności portugalskich, które obiecałeś, że przed panem konsulem będziesz pływał językowo.
1: Tak, a teraz
0: jakby
1: chcesz skompromitować.
0: Słuchaj.
1: A jak to się pisze, bo ja nie widzę tego u ciebie.
0: Nambaixa do Zapateiro?
1: Pięknie to powiedziałeś. Mam tę płytę, widzę okładkę, tak.
0: Rafał Brenda, mam tę płytę, widzę okładkę. Coś jeszcze?
1: Nie.

0: Patrząc na zegarek...
1: Musimy kończyć.
0: Musimy. Panna Black Rio, przed nami piękny utwór...
1: Soul Journey, duszowa.
0: Duszna podróż.
1: I duchowa.
0: I tego wam życzymy, Tymek Bryndal.
1: I Rafał Bryndal.
0: To było imię ojca i syna, do usłyszenia za tydzień.
1: Aaron Show przed nami.

chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: mikser, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo... Nie puszczę cię bez...
2: Ale jest problem. Nie puszczę cię bez... Ale jest problem. Nie puszczę cię bez...

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

No i jesteśmy z małą obsuwą. Na początku problemy techniczne, a miałem piękny wstęp, jak Kota The Friend kończy numer Ain't Nobody Cooking Like Us. Chciałem powiedzieć, że nikt nie gotuje w niedzielę tak jak Rapsesja. No ale tak wyszło, że pierwsze wejście się samo ugotowało, zagotowało i wyleciało przez okno. Także wchodzimy po dwóch kawałkach. Marcin Natali z tej strony dzisiaj solowo, bo po mojej prawicy nie ma ani Michała, ani nie ma Bartka, który czasem jest w zastępstwie. Także przejmuję dzisiaj do 23 antenę i będę wam grał godzinę najlepszego nowojorskiego rapu, kontynuując naszą, można powiedzieć już od tygodnia, tradycję grania samej muzyki z Nowego Jorku, bo w zeszłym tygodniu świętowaliśmy zwycięstwo przez New York Knicks, zdobycie mistrzostwa NBA po raz pierwszy od 53 lat. Z tej okazji zagraliśmy godzinę rapu z Nowego Jorku. Dzisiaj o 11 rano podtrzymaliśmy tą ideę i ten trend, grając w Soul Parku godzinę R&B i soulu z Nowego Jorku. No i dzisiaj, żeby do trzech razy sztuka tradycji stało się zadość, pociągnę dalej ten temat i ten pomysł i znów zaprezentuję wam przegląd godzinny nowojorskich rzeczy. Będzie raczej klasycznie, można powiedzieć legendarnie, dużo legend się tutaj u nas przewinie, żeby tak oddać ten klimat właściwy Nowego Jorku. Zaczęliśmy od Kota The Frienda, to jedyna nowość, Kota The Friend, Sunday in Brooklyn, numer z zeszłego roku z płyty No Rap on Sunday. No, sorry Kota, No Rap on Sunday to u nas tak się nie da, bo u nas zawsze jest rap w niedzielę. Ale szanuję bardzo ideę, no i w ogóle jest to super płyta, odświeżyłem ją sobie w tym tygodniu na fali gdzieś tam nowych wydawnictw Koty i kolejnej płyty, którą zapowiada. Wróciłem sobie do tego wydawnictwa z 27 czerwca 2025 roku. Jest to bardzo, bardzo udany album, a numer Sunday in Brooklyn to jedna z takich perełek na tej płycie. Trochę przypomina mi klimat kapitalnej płyty Kota The Frienda Protea, z której graliśmy sporo rzeczy w rap sesji. A później po Kota The Friendzie i fragmencie instrumentalnym naszym podkładzie wjechała Alicia Keys i Fallen remix z gościnnym udziałem Busta Rhymesa oraz rapera o ksywie Rampage. I ten remix ukazał się w roku 2001 na singlu, a później trafił na taką wersję deluxe, więc można znaleźć na streamingach również ten mało znany jednak remix, bo żeby znać gdzieś tam remixy z singli, no to trzeba było wtedy po prostu mieć te fizyczne single, one nie zawsze były dostępne łatwo. Także fajnie, że teraz możemy cieszyć się tymi numerami też na wyciągnięcie ręki. A ja przyznam, sam tego remiksu nie znałam, więc jest to dla mnie super niespodzianka. Alicia Keys graliśmy też dzisiaj rano w Soul Parku. Też z tej okazji, że no, gdzieś tam wokół tych celebracji nowojorskich Knicks Alicia Keys tam kręciła się bardzo mocno, wykonywała swój hit Empire State of Mind i jest, można powiedzieć, jedną z takich ambasadorek, jeśli chodzi o świat muzyczny i fanów New York Knicks. Jak to się przenika, no to Alicia Keys jest bardzo, bardzo aktywna. Także oddajemy też jej to, co należne tutaj, i szacunek, bo też sporo miała współprac hip-hopowych. No i idąc dalej tym tropem, Busta Rhymes, wywołany do tablicy. To jeden z moich ulubionych numerów Busta Rhymesa, którego jeszcze nie graliśmy. Numer pochodzący z płyty Anarchy z roku 2000, o ile dobrze pamiętam. Get Out na produkcji Noc. Był też super klip do tego numeru. Także posłuchajcie Busta Rhymes.

Get Down. Niemożliwe, że nie graliśmy jeszcze tego numeru w Rap Sesji. No może kiedyś graliśmy, ale od kiedy mamy playlistę na Spotify'u Rap Sesja Radio Campus, zachęcam do obserwowania swoją drogą. No to nie mieliśmy tam tego numeru, no więc już będziemy mieć po dzisiejszej audycji. Najpierw Get Out Busta Rhymesa, a później Get Down Nas, rok 2003. I trzeci singiel z płyty NASA o tytule Godson, nawet rok 2002. Tak, 2002 wyszła ta płyta, a singiel ukazał się w 2003. O tak, z klipem. I był to ostatni singiel z płyty. Mniejszy hit niż dwa pierwsze, ale również bardzo, bardzo dobry track, świetny storytelling i numer oparty na samplach z dwóch utworów Jamesa Browna, tutaj na produkcji Salam Remy, stały współpracownik NASA. No jest to bardzo funkujący numer, w którym NAS opowiada różne takie uliczne historie w bardzo obrazowym stylu, wszystko zobrazowane klipem. Super jointik, warto do tego wracać. I też Godson, cały album, no jak dla mnie to jest też jeden z moich ulubionych albumów NASA. A skoro już wspomniałem też dwa pierwsze single, pierwszy Major Look, drugi I Can, to zagram też Major Look, ale podobnie jak Alicia Keys Fallin w remiksie mniej znanym, to tutaj też wybrałem remix Major Look, w którym gościnnie pojawiają się Jada Kiss i Ludacris. Jada Kiss też mocno zajarany koszykówką, wielki fan New York Knicks i też sporo go było w ostatnim czasie gdzieś tam, jeśli ktoś śledzi wszystkie rzeczy związane z NBA, no to nic, tylko zagrać trochę rapsów Jada Kissa z Nasem i z Ludą. Major Look Remix.

0: ale to jest świetny track. Kapitalny banger, również z roku 2002. Praktycznie nawet ten sam miesiąc. W przeciągu jednego miesiąca ukazały się płyty God's Son, NASA, grudzień, 13 grudnia 2002 i 19 listopada 2002 ukazał się album The Last Temptation Ja Rule'a, czwarty solowy krążek Ja Rule'a. No Ja wtedy miał swój absolutny prime, hit za hitem, seria bardzo dobrze sprzedających się płyt i płyt, które ja bardzo, bardzo lubię. Mega dużo słuchałem wtedy Ja Rule'a i do dziś mega lubię wracać do jego muzyki. A numer The Pledge Remix, jest to piąty numer na płycie The Last Temptation i tutaj gościnnie wokalistka Ashanti, również Nas oraz pod koniec utworu Tupac. To jest taki wmontowany fragmencik utworu So Many Tears Tupaca. No Ja wtedy mocno inspirował się Pakiem na poprzedniej płycie Ja Rule'a. Pain is Love, nawet był numer będący przeróbką numeru Pain Tupaca, So Much Pain, gdzie Ja dograł swoje zwrotki na tym samym, tudzież bardzo podobnie zrobionym bicie i później w środek była wklejona zwrotka Tupaca, oryginalna z 1994 roku z numeru Pain, więc no mega, mega się Ja Rule wtedy Pakiem inspirował, a Ja Rule teraz też zbiera żniwa swojej pracy wykonanej 20 lat temu, bo numer New York, który graliśmy tydzień temu w naszej nowojorsko-niksowej audycji, stał się jednym z głównych takich hymnów miasta, jak i fanów Knicks podczas celebracji mistrzostwa, także super to widzieć, jak te numery wciąż żyją, jak dobrze się zestarzały, tudzież nie zestarzały się, bo to wciąż brzmi naprawdę, naprawdę kozacko, świeżo, oryginalnie. No i trzeba oddać też tutaj należne producentowi Seven Aurelius. Miał wtedy naprawdę unikalny sound i te albumy wychodzące w Murder Inc., w The INC później, no właśnie miały ten taki niespotykany na innych albumach vibe. Później inni producenci też zaczęli sięgać po Seven Aureliusa, no ale to już inna historia. Natomiast zostaniemy jeszcze chwilkę przy NASie i kolejny z moich ulubionych numerów NASA, który pamiętam odkryłem gdzieś tam oglądając klipy na MTV Base, to jest numer Mobb Deep, It's Mine. Numer pochodzi z płyty Mobb Deep Murder Music i oparty jest na samplu z filmu Scarface, Człowiek z blizną, taki był chyba polski tytuł. It's Mine, kapitalny klip. No i posłuchajmy. Mobb Deep, Nas.
1: Yo, you know it.

Mało kto może się równać z Ronem, Ronaldem Isleyem, jeśli chodzi o takie chórki w rapowych numerach. No i nie tylko, bo to jest absolutna legenda muzyczna, R&B, soul, funk, rock, The Isley Brothers, no chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, a jeśli trzeba, no to przedstawiamy i zachęcamy do zgłębienia twórczości The Isley Brothers, aktywnych na scenie od lat 60. No a Ron Isley w świetny, bardzo ciekawy sposób, podobnie jak troszkę Charlie Wilson, po sukcesach grupowych Gap Band miał solową karierę, tak i Ron Isley może nie tyle poszedł w solową karierę, co bardzo umiejętnie zaczął współpracować z nowszymi, młodszymi artystami i gdzieś tam przecinać się z tymi raperami, którzy wielokrotnie i samplowali The Isley Brothers. I też zaczęli zapraszać Ron, a Ron chętnie zaczął dogrywać się do numerów. Jest cała seria takich numerów i numer, który poleciał przed chwileczką, There I Go Again, to jeden z takich jointów. Rok 2001, wtedy ukazała się piąta płyta duetu Mobb Deep, Infamy. I na tej płycie jeden z troszkę zapomnianych numerów, a kapitalny track There I Go Again, nabicie Scotta Storcha i właśnie kapitalne wokale Rona Isleya. Sam numer ma prawie 7 minut, więc no kosmiczna długość jak na kawałek rapowy. Nawet w tamtych czasach to bardziej gdzieś tam długość numerów, jakie nagrywał Curtis Blow. No a tutaj Mobb Deep dali i bardzo fajnie, że dali to pole do popisu Ronowi pod koniec numeru, gdzie on po prostu błyszczy, płynie i wkłada swoją duszę i cały ten feeling w chórki i wokale. Świetnie to wyszło i warto wracać do tego numeru. A drugim z moich ulubionych utworów, no jest ich jeszcze kilka, ale drugim takim zapomnianym jointem i taką zapomnianą perełką jest Project Windows. Tam też kapitalna gościnka Rona Isleya i tam ten numer pojawił się na płycie NASA, Nostradamus, także znów wracamy do NASA. Sam album był przyjęty z mieszanymi recenzjami, ale Project Windows to jest po prostu genialny joint.

No cudo, cudo. I podobnie jak Mobb Deep, również nas dał się Ronowi Isley wyszaleć pod koniec numeru Project Windows. Numer wyprodukowany przez duet Nasheem Myrick i Carlos Brody dla ekipy producenckiej The Hitmen. Kapitalny joint. No a my już zbliżamy się niestety szybkim krokiem do końca dzisiejszej rap sesji. Ale pozostał jeszcze jeden numer na koniec, także pozostaniemy w tym nowojorskim klimacie przełomu wieków i z roku 99 cofniemy się jeszcze troszeczkę dalej do roku 98 i do trzeciego studyjnego albumu Jay-Z. No skoro był nas i to nawet pięciokrotnie bodajże, to nie może i zabraknąć Jay-Z, nawet jeśli to ma być rzutem na taśmę. Album Volume 2 Hard Knock Life wyprodukował kilka naprawdę dużych hitów, ale ja wybrałem z tej płyty numer, który nie był singlem, nie był hitem, a łączy się niejako z dwoma poprzednimi, gdzie pojawiał się Ron Isley na gościńce. Tutaj mamy sample z The Isley Brothers, dokładnie z utworu Ballad for the Fallen Soldier z roku 1983. I beat ten wyprodukował producent Jay Runner. To chyba jedyny beat, jaki kojarzę Jay Runna. Gościnnie tutaj Too Short, czyli legenda Bay Area, a numer nazywa się A Week Ago. No i piękną klamrą, tydzień temu graliśmy nowojorsko, dziś znów gramy nowojorsko. Co będzie za tydzień? Tego sam nie wiem. Słuchajcie, włączajcie Radio Campus o 22 i się przekonamy. Zobaczymy, co się wydarzy. To była Rapsesja. Ja nazywam się Marcin Natalii. Zapraszam Was do nas na Facebooka. Na Rapsesja, tam wrzucimy odsłuch całości, tracklistę. No i zapraszam też na naszą playlistę na Spotify i wszystkie tamte fajne szczegóły znajdziecie na Facebooku. Trzymajcie się i udanego tygodnia, a z Wami na koniec Jay-Z A Week Ago.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zapraszam.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Kłaniam się jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy i zapraszam na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki. Dzisiaj chciałbym zaproponować wam nagranie, za którym stoi So Oishi, japoński twórca niestroniący od eksperymentów, przygotował na rzecz serii Oscillated niezwykłą opowieść. Mam nadzieję, że uda się was wciągnąć w te odmęty, w głębiny i w gęstą atmosferę. Posłuchajmy zatem, co ma do zaoferowania So Oishi dla wspomnianej już serii Oscillated. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze, w niedzielną noc. I mam nadzieję, że spędzicie miło czas. Zamieńmy się zatem w słuch i zobaczmy, co też ma do zaproponowania So Oishi w swoim nagraniu dla Oscillated. Słuchamy.

0: tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoi So Oishi. Zachęcam Was do śledzenia twórczości tego japońskiego muzyka, DJ-a specjalizującego się w tych nieco głębszych, atmosferycznych odmianach muzyki techno. Zachęcam też do sięgnięcia do zasobów serii Oscillated. Kryje się tam masa wartych uwagi nagrań, za którymi stoją artyści poszukujący w tych nieco głębszych rejonach muzyki techno. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do naszej kolejnej przechadzki przez świat elektroniki już za tydzień od godziny 23 do północy. Audycja Synteza FM na antenie Radio Campus. Teraz już życzę Wam dobrego tygodnia, dobrej nocy i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, do czego zapraszam. Do usłyszenia.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.